Tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorżalska. To nie jest zwykła historia o pracy. To opowieść o odpowiedzialności, która zmienia życie. Od pierwszych dni w Gudowie, gdy wszystko było wyzwaniem, po dziś, kiedy Stowarzyszenie Radość z Życia stało się wspólnotą, misją i codziennością. Za tym rozwojem stoją konkretni ludzie, decyzje podejmowane często wbrew łatwiejszym rozwiązaniom i gotowość do mierzenia się z rzeczywistością, która nie zawsze jest łaskawa. O tym, jak wygląda ta droga od środka, rozmawiałam z Pauliną i Błażejem Sokołowskimi, założycielami Stowarzyszenia Radość z Życia. Opowiedzieli mi o codziennych wyzwaniach, o momentach zwątpienia i o tym, co sprawia, że mimo wszystko każdego dnia wybierają właśnie tę drogę. Posłuchajcie już teraz. W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj Paulinę i Błażeja Sokołowskich, którzy założyli Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia w Gudowie. Dzień dobry, witam Was serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No właśnie, powiedzcie mi, jak powstało stowarzyszenie i co było takim impulsem, że je założyliście?
3: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość z Życia uzyskało wpis do KRS-u w 2012 roku. W tym też roku stowarzyszenie powołało do życia pierwszą placówkę, którą był Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Stowarzyszenie w ciągu tych 12 lat powołało do życia kilka placówek edukacyjnych. Niepubliczne przedszkole specjalne Tęczowa Kraina, szkołę podstawową oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wałczu, niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy. Stowarzyszenie zajmuje się również pomocą dla tych najmniejszych dzieci. Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w rehabilitacji, logopedii i w różnych zajęciach, które stowarzyszenie oferuje.
2: Ale wcale nie powstało tak sobie stowarzyszenie, że to uzyskało wpis.
1: Właśnie, to nie wzięło się znikąd. Byliście związani w pewnym sensie z takimi zawodami.
2: Tak, ja pedagogikę specjalną ukończyłam, bo że jest fizjoterapeutą. No i pracowaliśmy w jednym zakładzie pracy, tam się poznaliśmy. No i praca dla osób z niepełnosprawnością, tak mi się wydaje, że po prostu to jest nasza pasja i kochamy to robić. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było być może coś otworzyć swojego. No ja tak marzyłam o tym, żeby otworzyć coś dla dorosłych od razu osób niepełnosprawnych, a Błażej ze względu na to, że też pracował w zachodniopomorskim hospicjum dla dzieci, mówi, słuchaj, to może zacznijmy od wychowywania sobie tych dorosłych i może otwórzmy szkołę. No i w sumie tak się zaczęło, że burmistrz Drawska-Pomorskiego zamykał 3 szkoły podstawowe, no i zaproponował nam jedną z nich, żebyśmy pojechali, w ogóle obejrzeli te budynki, no i ta w Gudowie nam się spodobała najbardziej, więc wydzierżawiliśmy ten budynek, no i otworzyliśmy pierwszą placówkę.
3: Kiedy przyszliśmy do burmistrza, jeszcze się trochę wtrącę, bo może mi się uda jeszcze tutaj trochę pomiędzy mną a moją żonę się wciąć. Kiedy poszliśmy do burmistrza w wieku 26 lat, spojrzał na nas, na takie dwie młode osoby, że chyba z motyką na księżyc się porywamy. Ale okazało się, że jednak burmistrz dostrzegł w nas to coś, miał nosa. No i w ciągu tych 12 lat stowarzyszenie powiększyło się bardzo, bardzo dużo.
2: Tak, bo w sumie zaczynaliśmy z garstką dzieci. Rodzice nie chcieli i nie ufali tak bardzo młodym osobom, no bo przyszło dwoje młodych ludzi i nagle sobie mówi, że otworzy sobie szkołę dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc mieliśmy na początku mało dzieci. Zaczynaliśmy z 10 pracowników, 18 czy 15 dzieci była. No a teraz jest to 150 dzieciaków, prawie 100 pracowników, więc bardzo duże, jakby nie było, przedsiębiorstwo. Więc no tak powiem, że dość duże przedsięwzięcie. No i cieszymy się, że burmistrz nam zaufał i dał nam tą możliwość tego rozwoju. Także tak to wygląda. No a dzieciaki mamy w naszych szkołach różne, bo mamy i dzieci z niepełnosprawnością ruchową, i z autyzmem, i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. No mamy przekrój bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o niepełnosprawności. No i myślę, że mamy też ogromne sukcesy, bo przez te 14 lat naszego funkcjonowania to my tworzymy tą szkołę, żeby wspomóc i żeby dziecko mogło wyjść do tej szkoły ogólnodostępnej, czy do przedszkola po wczesnym wspomaganiu, żeby w miarę prawidłowo funkcjonowało i żeby nie było widać tej różnicy między rówieśnikami, a dzieckiem, które ma jakiś tam deficyt, którego być może nie widać.
1: Więc wyprzedziłaś moje właśnie następne pytanie, bo miałam zapytać, jakie są cele waszego stowarzyszenia.
2: Celem naszego stowarzyszenia jest na pewno, żeby dać taką rehabilitację, taką edukację i taką terapię dla dziecka, żeby dziecko, które uczęszcza do nas na wczesne wspomaganie lub do przedszkola, miało szansę spróbować siebie w ogólnodostępnej szkole. Jeżeli się nam to uda, no to jesteśmy usatysfakcjonowani i to jest nasz największy sukces terapeutyczny. A jeżeli zostaje z nami, to również nam jest miło, bo mamy pracę i cieszymy się, że dalej możemy wspomagać dzieciaki.
1: Chciałam Was zapytać o funkcjonowanie stowarzyszenia. Jak to wygląda? Tak jakbyście mieli powiedzieć mi na przykład, jak wygląda taki zwykły dzień w Waszej placówce którejś?
3: Stowarzyszenie jest organem prowadzącym placówki oświatowe i każda placówka ma swój typowy dzień. Czy to jest przedszkole, czy to jest szkoła podstawowa, podstawowa, czy jest to szkoła przysposabiająca do pracy, czy ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy. Dzieci dojeżdżają do nas na godzinę 8 i spędzają czas do godziny 14:30. W międzyczasie dostają śniadanko, dostają podwieczorek, obiad, korzystają z terapii, które na pewno Paulinka bardziej tutaj opisze. W ramach zajęć dodatkowych jeżdżą na zajęcia hipoterapii, przyjeżdżają do nas pieski, czyli dogoterapia. Dzieci wyjeżdżają na zajęcia na basen, czyli na hydroterapię. No, tych zajęć naprawdę dla naszych dzieciaczków jest dużo, ale tutaj myślę, że Paulina bardziej opisze konkretnie, jak wyglądają te zajęcia.
2: Ogólnie mamy taki dzień jak każda szkoła, także zaczynają się lekcje. Jeżeli jest to szkoła podstawowa, to normalnie zaczynamy lekcje od godziny 8 rano i między czasie tak zwanym przychodzą terapeuci indywidualni i zabierają poszczególne dzieci na swoje terapie typu logopedia, czy tomatis, czy rehabilitacja, albo alternatywna metoda komunikacji, więc dzieciaki są zabierane, wracają do swoich sal po terapii i dalej biorą udział normalnie w cyklu swoich zajęć. Jeżeli chodzi o przedszkole, no to przedszkole nasze jest takie samo jak inne przedszkola, tylko dodatkowo ma właśnie tę specjalistyczną terapię. Podstawa programowa dla nas jest taka sama jak dla przedszkoli ogólnodostępnych, więc dzieciaki przyjeżdżają, mają swoją opiekę, mają swoją terapię, no i mają swoje zajęcia edukacyjne. Biorą udział we wszystkich konkursach, które są organizowane, czy przez marszałka, czy przez biblioteki publiczne. Biorą udział w zajęciach kinoszkoła, więc uczęszczają tak jak każdy pospolity uczeń w naszym kraju do szkoły. I tak wygląda normalny, typowy dzień. Oczywiście mamy swoje też jakieś tam takie indywidualne zajęcia, typu poranny krąg, kiedy dzieci uczą się systematyczności, jeżeli chodzi o swój dzień, bo to jest szalenie istotne, żeby wiedziały, jakie są następstwa i żeby się nie denerwowały i nie stresowały tym, co będzie za chwilę.
4: Chciałam Was zapytać o terapie, które są związane ze zwierzętami. Jak udało Wam się to zorganizować? Czy to kosztowało Was dużo pracy, żeby coś takiego stworzyć?
2: Musieliśmy znaleźć kogoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chodzi o kynoterapię czy o hipoterapię. Kynoterapeutów mamy z Goleniowa. Przyjeżdżają do nas właśnie psy i terapeutka z Goleniowa. Przesympatyczna pani Asia, która prowadzi zajęcia, dzieciaki ją kochają, uwielbiają. A jeżeli chodzi o hipoterapię, to dzieci dojeżdżają do Zarańska, to jest wieś niedaleko Gudowa i Drawska Pomorskiego. Tam dziewczyna ma swoje konie polskie do terapii, sama ukończyła kurs hipoterapeutyczny, no i musiała ukończyć studia pedagogiczne i oligofrenopedagogikę, żeby mogła pracować z naszymi dziećmi. Więc przyjeżdżaliśmy do niej, zaproponowaliśmy, a ona się zgodziła, no i jesteśmy w ścisłej współpracy już od chyba 10 lat.
4: Macie na swojej stronie internetowej napisane, że chcecie wyrównać szanse dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do tych dzieci bez zaburzeń. Jakie największe wyzwania stoją przed Wami w tej kwestii?
2: Myślę, że największym naszym takim wyzwaniem jest, żeby rodzic zrozumiał, że my dla dziecka chcemy naprawdę dobrze. I czasami rodzic może myśli, że my wymyślamy, ale my mamy w tym konkretny cel. Szkolimy się u najlepszych specjalistów w naszym kraju. Przyjeżdżają do nas najlepsi specjaliści w naszym kraju. Jeżeli coś proponujemy rodzicowi, to nie jest tak, że my sobie coś wymyśleliśmy, tylko to jest realna pomoc dla ich dziecka, bo czasami rodzic nie wierzy w to, że na przykład prawidłowa flora bakteryjna w jelitach wpływa na układ nerwowy i na mózg dziecka. Jeżeli zalecamy konsultację czy z dietetykiem, czy z diabetologiem, czy z psychiatrą, to nie po to, żeby udowodnić rodzicowi, że coś jest nie tak, tylko szukamy wspólnej drogi do tego celu i do tego dobra, które dla naszego dziecka jest najważniejsze. Bo naszym marzeniem, myślę, wspólnym jest to, żeby każde z naszych dzieci po prostu funkcjonowało tak jak reszta społeczeństwa.
3: Chcielibyśmy jeszcze dodać to, że jeżeli współpraca między rodzicem, dzieckiem a terapeutą się układa, to te efekty terapii naprawdę postępują bardzo szybko i wszystko jest dla dobra dzieciaczka.
2: Takim naszym największym sukcesem jest to, kiedy widzimy, że właśnie dziecko, które opuszcza nasze mury, fantastycznie sobie radzi w szkole ogólnodostępnej lub w przedszkolu. Czasami jest tak, że rodzic już się tak przyzwyczaił do naszego przedszkola, że on ma obawy przed tym, czy jego dziecko sobie poradzi w szkole ogólnodostępnej. I czasami jest wręcz tak, że my musimy napierać na rodzica, że dziecko jest gotowe, dajmy mu szansę. Jeżeli zobaczymy, że nastąpi regres, nie ma problemu, drzwi nasze są otwarte, ale dajmy mu szansę, bo wiemy, że dziecko jest na to gotowe. No i też z tym jest problem. Ja rozumiem, że my jesteśmy świetni, że nasza placówka jest wspaniała dla naszych rodziców i że rodzice są bardzo związani z naszymi terapeutami, ale dziecko, kiedy jest gotowe i mówimy, że jest gotowe, niech ono idzie w świat.
3: Bardzo często też jest tak, że na pierwszej wizycie, jak przychodzi rodzic zapisać dziecko do nas do placówki, to płacze, mówi, nie wiem, co to będzie, jak to będzie, czy on sobie poradzi, czy go dowiozą, czy on w autobusie nie będzie miał żadnych problemów. A potem okazuje się, że dziecko po miesiącu, niecałym nawet terapii u nas, macha mamie, żeby mama jechała do domu, mama płacze, dziecko zostaje z uśmiechem i potem nawet często nie chce wracać do domu. Także tak to u nas wygląda.
4: No właśnie, chciałam zapytać, ponieważ stowarzyszenie to nie tylko dzieci, ale też rodzice.
2: Tak.
4: Jak to wygląda? Czy ci rodzice w większości są dla Was partnerami, czy jednak musicie gdzieś tam to wy ich wspierać i gdzieś tam im pomagać.
2: Kiedy się rodzi dziecko niepełnosprawne w rodzinie, to jest ogromna, myślę, że żałoba, bo rodzic nie wie, jak sobie poradzić, nie wie, do kogo się udać, nie wie, co czeka jego dziecko i na początku to wsparcie jest szalenie istotne i dla rodzica, i dla dziecka. Spotykam się z historiami dzieci naprawdę, które każdy z nas myślę, żeby przygniotło, a jednak ja cały czas mówię, że tylko wyjątkowe dzieci rodzą się wyjątkowym ludziom, więc ta terapia jest szalenie też ważna dla rodzica. Mamy pomoc psychologiczną, wsparcie psychologa również dla rodziców. Rodzice się umawiają, mogą się spotykać z naszym psychologiem i rozmawiać na temat swoich wszystkich jakichś niedogodności lub problemów, które spotykają w życiu codziennym z dzieckiem niepełnosprawnym. Oferujemy pomoc neurologa, który współpracuje z nami. Mamy psychiatrów, którzy współpracują z nami i znają naszą placówkę. Też informujemy, że jest taka i taka sytuacja lub taki rodzic, który ma taki i taki problem. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej. Współpracujemy z placówkami, które zajmują się zdrowiem psychicznym na naszym terenie, więc szalenie ważne jest wsparcie dla rodzica, bo rodzic ma jednak ten bagaż i ten plecak doświadczeń bardzo, bardzo przepełniony takimi no, naprawdę dużymi i okropnymi czasami doświadczeniami.
3: Musimy również wspomnieć o spotkaniach, które prowadzi nas fizjoterapeuta Daniel Strzałkowski z rodzicami, którzy mają dzieci chore na autyzm. Razem się spotykają, razem szukają rozwiązań i podczas tych licznych spotkań właśnie z rodzicami mogą sobie porozmawiać wspólnie o problemach i wspólnie im zaradzić. Więc to też jest krok z naszej strony, ze strony szkoły w kierunku rodzica, żeby ta współpraca między rodzicem a terapeutą była jeszcze bardziej konkretna.
2: Tak, mamy zespoły terapeutyczne, gdzie prosimy rodziców, żeby przyjechali, omówili indywidualny program terapeutyczny. Bardzo często wspomagamy się też, no bo my mamy dziecko przez określony czas. Rodzic z tym dzieckiem jednak dużo więcej czasu spędza, więc cenne też są dla nas wskazówki rodzica do terapii. Być może my z czymś sobie nie radzimy w szkole, więc my szukamy podpowiedzi u rodzica, że słuchajcie, powiedzcie nam, jak coś się dzieje w domu, jak wy sobie z tym radzicie. A czasami rodzic przychodzi, słuchajcie, mam taki i taki problem, nie mogę sobie z tym czy z tym poradzić, bardzo was proszę o pomoc. Więc no jesteśmy i z jednej i z drugiej strony, rodzice są dla nas wsparciem, ale również my jesteśmy dla rodzica wsparciem.
4: Wydaje mi się, że z tego też co mi mówicie, bardzo mocno stawiacie na kadrę i jest też taka różnica, że ten rodzic ma zawsze dostęp chyba też do kadry, żeby móc porozmawiać o tym, co się dzieje, co ewentualnie kogoś niepokoi.
2: Tak, no nasi terapeuci są otwarci i każdy z rodziców może się spotkać indywidualnie z każdym terapeutą. Mogą wymieniać te poglądy naprawdę na bieżąco, także kadra nasza to są sami specjaliści i myślę, że rodzice z tego korzystają. Są bardzo oblegani, jeżeli chodzi o alternatywną metodę komunikacji, czy Daniel Strzałkowski o wsparcie dla naszych rodziców tych dzieci autystycznych, ale również nasze fizjoterapeutki, czy Paulina Gubarewicz, czy Beatka Strzałkowska, to są te neonatologiczne fizjoterapeutki, które mają do czynienia z tymi najmłodszymi dziećmi, więc też pokazują taką pierwszą pielęgnację dla tych młodych rodziców, którzy zostali rodzicami albo wczesnego wspomagania, czyli tego wcześniaczka urodzonego przedwcześnie, albo dzieci z problemami, które są gdzieś tam okołoporodowe, więc one są też ogromnym wsparciem w tej takiej pielęgnacji i w pierwszych chwilach życia tego maleństwa.
3: Dyrekcja placówek bardzo mocno stawia na rozwój. Dlatego też z naszej strony jest przyzwolenie i nawet, nie będę mówił, że przymuszanie, ale bardzo mocno stawiamy na to, żeby nasi terapeuci się kształcili. Dokładamy do tego wielu starań i niejednokrotnie dokładamy duże środki finansowe, żeby sponsorować jakiś kurs, który będzie naprawdę w bardzo dużym stopniu pomagał naszym dzieciaczkom. Ściągamy wielu różnych specjalistów, na przykład Jacka Kielina, który ostatnio był u nas na szkoleniu, pokazywał, jak jeszcze lepiej pracować z dziećmi autystycznymi. Także myślę, że inwestowanie w kadrę to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby mieć jak najwięcej tych narzędzi, które pozwolą nam pracować z dziećmi na różnych strefach, czy to będzie strefa fizyczna, czy to będzie strefa edukacyjna,
2: czy intelektualna. Ale też właśnie, bo mówimy o dzieciach i o maleństwach, ale pamiętajmy, że ci nasi uczniowie dojrzewają, dorastają i na przykład szkolenia z dr Fornalik, która prowadzi seksualność osób z niepełnosprawnością. Każdy normatywny nastolatek wie o dojrzewaniu dużo więcej, a nasze dzieciaki no niestety przeżywają ogromne jakieś takie, może nie tyle niepowodzenia, ale rozczarowania miłosne i trzeba wytłumaczyć, a nawet czasami w takiej pielęgnacji intymnej dziewcząt czy chłopców, jak powinno się pracować i jak dzieciaki powinny zabezpieczyć tą swoją sferę intymną, żeby czuły się bezpieczne. Także to też szalenie ważny temat i rodzice chcą czerpać z tego naprawdę bardzo wiele.
4: Gdybyście mieli wybrać jedno takie takie dotychczasowe działanie, z którego jesteście najbardziej dumni i uważacie je za największy sukces?
2: Myślę, że nasza rehabilitacja ruchowa i to, jak dzieci przychodzą na rehabilitację i ta systematyczność tej rehabilitacji, jak wpływa na ich późniejszy rozwój, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam uczniów, którzy nie potrafili chodzić, nie potrafili mówić, a dzięki tej rehabilitacji indywidualnej i tej logopedii naprawdę poczyniły ogromne sukcesy. I myślę, że cały zespół specjalistów, który na to pracuje, to dla mnie to jest największy sukces. I myślę, że to. I to, że tak wykształcono mamy kadrę.
3: Zgadzam się. Jeszcze bardzo, bardzo satysfakcjonujące jest to, że na przykład w Centrum Zdrowia w Warszawie wiedzą o naszych fizjoterapeutach, że tak pięknie dzieciaczki stawiają na nogi. Ta klinika Budzik też wie. No i jak dostajemy takie informacje zwrotne, że właśnie w Warszawie wiedzą, że jest takie Gudowo i że jest taka placówka, która pomaga dzieciaczkom z różnymi schorzeniami, to jest dla mnie bardzo budujące i bardzo się z tego cieszę, że znają nas naprawdę nawet w Warszawie i wiedzą, że taką fajną terapię się właśnie w Gudowie
2: organizuje. Albo że właśnie lekarze, nie? Specjaliści gdzieś tam mówią, a gdzie państwo uczęszczacie na zajęcia? A no jeździmy do Gudowa, a to jesteście zaopiekowani.
3: Tak, i to są bardzo fajne informacje.
2: Myślę, że to jest taki największy sukces, że jednak to, co myśleliśmy, to, co chcieliśmy osiągnąć, że ta praca jest na najwyższym poziomie i że rodzic może kompleksowo dostać taką pomoc dla swojego dziecka, ale również dla siebie, to jest chyba jeden z większych sukcesów. No a później ten terapeutyczny, to już jest taka wisienka na torcie.
4: Czy jest jakaś taka historia dziecka, czy może rodziny, która najbardziej zapadła wam w pamięć?
2: No to jest bardzo dużo takich historii.
3: Ciężko wybrać konkretną.
2: Pola i Kaja. To była taka chyba, myślę, nasza największa i nasz największy też sukces, myślę. Pamiętam, jak młodzi rodzice przyszli z bliźniaczkami, Kają i Polą, i Kaja była tym słabszym dzieckiem, które się urodziło z retinopatią, dobrze mówię to?
3: Retinopatią, tak,
2: serca. I pamiętam, że rodzice przychodząc na salę rehabilitacyjną do Beatki postawili Polę na stole rehabilitacyjnym.
3: W jednym nosidełku dziecko postawili na stole.
2: A drugie postawili pod stołem. No i my tacy zdezorientowani, dlaczego? Ale mówimy, może chcą, że pierwsze tak pójdzie na stół Pola. Ale my tak wzięliśmy, a wiecie państwo, lekarze nam kazali się żegnać z tą Kają. No i my tak troszeczkę
3: Bo padło pytanie, dlaczego ta druga dziewczynka w nosidełku jest ustawiona z boku.
2: Mhm. Tak.
3: Fizjoterapeutka się zapytała, a oni powiedzieli, że dostali taką informację od lekarza, że mają się z tą drugą dziewczynką żegnać.
2: Że
3: mamy się żegnać, ponieważ ona nie przeżyje następnego roku, więc rodzice nam tak przekazali, że nie ma sensu rehabilitacji dziecka. Jeżeli usłyszeliśmy taką opinię od rodziców po spotkaniu z lekarzem, dostaliśmy ciarek, ręce zaczęły nam się delikatnie trząść. Jak można coś takiego rodzicom powiedzieć?
2: No i na stół Kaję, więc zaczęła się rehabilitacja duża Poli i Kai. Pola i Kaja są teraz w szkole podstawowej. Fantastycznie sobie radzą. Kaja jest dużo silniejszą dziewczynką niż Pola. Dostajemy do tej pory od rodziców zdjęcia, dostajemy życzenia świąteczne. Są ogromnie nam wdzięczni i nie zapomnę też takiej sytuacji, kiedy dziewczynki już dłużej zostawały i same zostawały na wczesnym wspomaganiu u nas, gdzie rodzice mieli godzinę czasu wolnego.
3: To dla siebie, tak.
2: Dla siebie, to oni pierwszy raz, mama przyszła do mnie do biura, zapłakana i mówi, pierwszy raz od półtora roku, kiedy żyją dziewczynki, ona miała czas wolny, bo wszyscy w rodzinie bali się opiekować dziewczynkami, no bo ze względu na ich bardzo ciężkie stany chorobowe i mama poszła sobie pomorsować do naszego jeziora, a później po prostu spali rodzice w samochodzie, mieli tą chwilę odpoczynku dla siebie. Także to chyba była taka historia, myślę, że bardzo, bardzo ważna, która wpłynęła też na to, że to, co robimy, ma sens.
4: Wasza działalność stowarzyszenia właśnie nie opiera się tylko na jednym miejscu, tylko na kilku placówkach i tych dzieci jest dużo. Jaki wpływ ma wasze stowarzyszenie na lokalną społeczność?
2: No myślę, że ogromną. Kiedy otwieraliśmy nasze placówki, nie byliśmy chętnie witani we wsi Gudowo. Ludzie się obawiali. Podejrzewam, że też
3: nie
2: bym się obawiała. Nie wiedzieli, jakie dzieci będą uczęszczały do naszych szkół. A myślę, że jesteśmy teraz w centrum takiej społeczności naszej lokalnej. Bardzo dużo władz opiera się też i mówią, słuchajcie, tu mamy taką i taką szkołę, tam sobie poradzicie i tam się wami zaopiekują. Myślę, że jesteśmy doceniani przez lokalną społeczność i myślę, że się cieszą, że nas mają.
3: Staraliśmy się też lokalną społeczność wciągnąć do nas do szkoły poprzez na przykład czytanie bajek. Mieszkańcy naszego Gudowa przychodzili na zajęcia specjalne dla naszych dzieci, przynosili swoje książki, które tam w młodości lubili czytać i czytali naszym dzieciaczkom, więc staramy się właśnie z naszą lokalną społecznością trzymać jak najlepsze relacje.
2: Tak, jeździmy do szkół naszych tutaj okolicznych podstawowych, gdzie wykłady prowadzimy na temat przykład autyzmu. Robimy tak zwaną olimpiadę sportową, gdzie zapraszamy wszystkie przedszkola, żeby nasze dzieci z niepełnosprawnością po prostu się ze sobą razem integrowały z przedszkolami, które są w naszych okolicach. Zapraszamy też szkoły i przedszkola do nas na zajęcia, do naszej młodzieży i do naszych dzieci, ale też przyjeżdżamy na przykład z bajkami. Mamy taką naszą, że tak powiedzmy, tradycję świąteczną, że nasi terapeuci piszą bajki, nasza terapeutka, w sumie nasza wicedyrektor pisze bajki i tą bajkę na przykład świąteczną jedziemy i wystawiamy po wszystkich przedszkolach w okolicy. Także myślę, że jesteśmy dobrze postrzegani.
4: Czy macie może jakieś inicjatywy, które robicie cyklicznie, czy coś właśnie takiego, co łączy też społeczność?
2: No to tak, są to jasełka, które wystawiamy dla naszej lokalnej społeczności. Mamy też dziady, które wystawiamy w okolicach listopada w tym czasie zadumy, także też są zapraszani nasza lokalna społeczność. Bajki terapeutyczne, z którymi jeździmy po przedszkolach i przedstawiamy, ale również mamy takie imprezy okolicznościowe, typu tęczowa olimpiada, czy Dzień Dziecka i Rodziny, gdzie zapraszamy tą lokalną społeczność i razem się integrujemy.
4: Oczywiście, jak w życiu czasem mogą pojawiać się trudności. Jak się motywujecie, jak one się pojawiają?
2: Ja codziennie. Myślę, że mój mąż ma bardzo dużo pesymistycznych myśli. Ja staram się być tym optymistycznym ogniwem w całej naszym przedsięwzięciu, ale myślę, że trudności są ogromne, bo codziennie przychodzi nowa historia, codziennie przychodzi nowy człowiek ze swoją jakąś historią, która nie do końca jest fajna i trzeba sobie jakoś pomóc nawzajem i żeby ten człowiek poczuł, że jest światełko w tunelu i żeby nie poczuł się sam i że jeżeli już trafił do tego miejsca, to żeby wyszedł z takim promykiem, że jednak nie jestem aż tak w ciężkiej sytuacji, być może będzie dobrze. No i jak ja jestem trochę smutna i troszeczkę patrzę przez pryzmat negatywny, to mąż wtedy mówi, no przestań, no daj spokój, przecież to nie jest koniec świata.
3: Tak, moja małżonka nie zna słowa nie da się. To jest po pierwsze.
2: Absolutnie.
3: Nie istnieje takie słowo w jej słowniku nie da się i to potwierdza w życiu. Ale jak zawsze, są gorsze i lepsze momenty. I tak jak Paulina powiedziała, jeżeli ja mam gorszy nastrój, mówię, o tego coś, Paulinko, nie przeskoczymy, coś mi się tutaj wydaje, że jest źle, to w tym momencie Paulina mnie buduje, zobaczysz, będzie inaczej, dajmy sobie tą noc, prześpijmy się z tym problemem, zobaczymy, jak to jutro wszystko wyjdzie. No i tak, czy ja mam gorszy dzień, czy Paulina ma gorszy dzień, to ja ją wspieram, ona mnie wspiera i razem to wszystko fajnie się dopełnia. Tym bardziej, że ja jestem taki troszeczkę spokojniejszy, jak to Paulina zaznaczyła. Paulina jest taka hej do przodu i nieraz troszeczkę ją trzeba spowalniać, tak, albo mnie do przodu ruszyć, więc to tak u nas działa.
4: Co wam daje największą satysfakcję w takim życiu codziennym?
3: Myślę, że satysfakcję w życiu codziennym, ale kiedy jesteśmy w pracy, dają dzieciaki. Te uśmiechy, te pierwsze kroki, no pierwsze słowa, to jest ta radość cała naszej pracy. A w domu, no to największą radość dają psy, dzieci, jak przyjadą tak do nas na weekend. Cieszymy się, że spędzamy razem rodzinnie czas, także to nas buduje i jesteśmy naprawdę silną rodziną i w rodzinie siła, jak to się mówi.
2: Tak, ja jeżeli chodzi o pracę, to jak mam gorszy dzień, to idę na moje najmłodsze pokolenie, najmłodszą grupę przedszkolną, gdzie są 2,5-latki, 3-letnie dzieci. No i one są tak urocze, tak kochane, tak beztroskie i one tak z taką wielką pasją, zaangażowaniem, miłością mnie witają, że nie ma nic piękniejszego. Jak tylko mi jest gorzej, to po prostu idę tam i ja wiem, że tą ciotkę, Paulinę, Władzio, Zosia, wszyscy mnie poprzytulają, pocałują i będzie super. To jeżeli chodzi o pracę, a o dom to tak, no to największą radość mi sprawia to, że moje dzieci do mnie zadzwonią, zapytają, jak się czuję, czy jest wszystko w porządku, że czuję taką więź ogromną z nimi. No i oczywiście jak psy napsocą, to też jest super.
0: SK Szczecinek.
4: Wiosna to moment, kiedy wielu z nas wraca do planów zadbania o formę i lepsze samopoczucie. Dłuższe dni i słoneczna pogoda sprzyjają zmianom i nowej motywacji. Coraz częściej jednak okazuje się, że sama dieta to za mało, żeby osiągnąć trwałe efekty. Bo jedzenie to nie tylko kalorie, ale też emocje i codzienne nawyki. Dlatego coraz więcej mówi się o podejściu, które łączy dietetykę z psychologią. Czym jest psychodietetyka? O tym opowiedziała nam Ewa Janowicz, dietetyk kliniczny i psychodietetyk.
5: Powiedziałaś takie magiczne słowo psychodietetyka. Czy ty możesz mi powiedzieć, co to jest?
6: To jest taki nurt, który powstał jako reakcja na potrzebę klientów, pacjentów. No my nie jesteśmy tylko, że tak powiem, tabelką i nie jesteśmy tylko wynikami badań laboratoryjnych. Też mamy umysł, różne emocje, nie da się tego oddzielić, nie? Ta strefa emocji też jest bardzo istotna i też takie pokłosie tego kultu diet, czyli ta rosnąca ilość osób z zaburzeniami odżywiania, więc albo zaburzonymi relacjami z żywieniem, czy tak, no niestety jesteśmy w takim momencie, że mamy mnóstwo skrajności, właśnie od zaburzeń odżywiania, jakiegoś fanatyzmu żywieniowego, po takie totalny brak zainteresowania właśnie zdrowym odżywianiem, więc ten psychodietetyk łączy właśnie te różne elementy i próbuje tutaj wesprzeć osobę, z którą pracuje, też na tych przestrzeniach takich emocjonalnych.
4: No właśnie, czyli czym się różni taka konsultacja psychodietetyka od dietetyka klinicznego?
6: Konsultacja psychodietetyczna będzie skupiała się bardziej właśnie na takiej pracy z emocjami, nad obserwacją właśnie, co powoduje na przykład, że sięgam po przekąskę, albo co blokuje mnie, żeby utrzymać na przykład zdrowe nawyki, czyli bardziej tutaj na przykład chociażby, nie wiem, bierzemy pod uwagę próg wejścia, że tak powiem, do realizacji jakiegoś planu żywieniowego, czyli dajmy na to, no mamy w zaleceniach owsiankę nocną, a mamy w zaleceniach pieczoną owsiankę. No i ten próg wejścia, jeżeli chodzi o owsiankę pieczoną, jest wyższy, bo musimy przygotować składniki, nastawić piekarnik, upiec,

0: do warsztatów. Warsztatów dietetycznych i bardzo fajna przestrzeń, to zaangażowanie, a najlepiej sprawdza się i daje najwięcej radości i satysfakcji taka praca warsztatowa, gdzie mamy dzieci i ich rodziców. Czyli właśnie nie tylko oddajemy, że tak brzydko powiem, dziecko tu na edukację żywieniową, tylko też jesteśmy sami jako rodzice zaangażowani, no i też dajemy ten przykład, nie? Bo my często nie gadaniem, że warzywa są zdrowe, gdzieś tam budujemy te dobre postawy, tylko właśnie tym, że my też jemy warzywa, więc przez obserwację te dzieci nabywają właśnie tych dobrych nawyków żywieniowych, więc tak, to warsztaty. Czasami jakieś wykłady, też prelekcje. No.
1: To... Czyli pilnujesz, żeby przykład szedł z góry.
0: Tak, oczywiście.
2: SK Szczecinek.
3: Sezon maturalny w pełni, a wraz z nim wracają duże emocje. Przed egzaminami dominuje stres i niepewność, a w głowie pojawia się jedno pytanie. Czy dam radę? W trakcie matur napięcie często trochę opada, a po wyjściu z sali zaczyna się analizowanie odpowiedzi i pierwsze wrażenia. Dla wielu to wciąż jeden z najbardziej stresujących momentów w szkole, choć coraz częściej pojawia się też większy dystans. A jakie emocje towarzyszą maturzystom w tym czasie? Posłuchajmy.
4: Staramy się mieć pozytywne nastawienie i mamy nadzieję, że matura będzie łatwa.
5: Ja jestem bardzo zestresowana, ale też liczę, że będzie łatwe.
6: Ja się czuję bardzo dobrze, liczę na szczęście.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Blondynka Hitchcocka. Rodowita szczecineczanka, która swoją fascynację klasyką kina przekuła w zawodowy sukces. Przygoda Pauli Apanowicz zaczęła się dość nietypowo w naszym regionalnym muzeum w Szczecinku. Posłuchajcie o początkach jej fascynacji i o prawdziwym zawrocie głowy. Z Paulą rozmawiała Natalia Błachowska.
7: Szczecinecka blondynka Hitchcocka. Paula Apanowicz, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Chciałabym zapytać Cię tak od początku Twojej historii, jak zaczęła się Twoja fascynacja Alfredem Hitchcockiem i jego twórczością?
8: Korzenie sięgają mojego liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Wtedy w trakcie lekcji języka polskiego naszą klasę zaproszono do Szczecineckiego Muzeum na taką zewnętrzną lekcję poświęconą historii kinematografii. Trwało to około godzinkę. Były pokazane slajdy z takimi najsłynniejszymi scenami w historii kina. I w trakcie tej lekcji na jednym ze slajdów pokazała się Psychoza Alfreda Hitchcocka. Pani opowieść o tym filmie, pani prowadzącej, na tyle mnie zainteresowała, że po powrocie do domu postanowiłam ten film obejrzeć, bo tam oczywiście był taki skrót, opis tego filmu, kadr, no ale na tyle to zadziałało, że ta fascynacja już się gdzieś w zalążku zrodziła. No i po seansie całkowicie przepadłam, jeżeli chodzi o kino Hitchcocka. Później, tak jak pamiętam, zaraz tylko jak się kończyły lekcje, dzień po dniu, no to kolejne filmy Hitchcocka nadrabiałam. Co jest też ważne, wcześniej jako nastolatka nigdy nie interesowałam się klasyką, więc to był taki pierwszy moment, kiedy w ogóle odkrywałam na nowo tą historię kina. Później doszły jakieś książki, lektury, żeby poczytać, jak to wszystko się zaczęło, o narodzinach kinematografii, inni klasyczni reżyserzy. I po wyjeździe jeszcze na studia na Uniwersytet Gdański, studiowałam filozofię, też zainteresowanie kinematografią we mnie się rozwijało, bo zajmowałam się taką dziedziną, która się nazywa filozofia filmu. I wtedy właśnie na studiach mogłam ująć, powiedzmy, tą kinematografię od takiej podszewki, ale też zgłębić problematykę prezentowaną przez ówczesnych twórców. A Hitchcock jest takim reżyserem, powiedzmy, mocno filozoficznym. W jego dziełach odnajdziemy naprawdę mnóstwo tematów, czy to etycznych, czy to takich ponadczasowych, które nawet dziś w kryzysie jakichś relacji międzyludzkich możemy odnosić.
7: Czy oprócz Psychozy pamiętasz jakiś taki film Hitchcocka, który był dla Ciebie przełomowy w odkrywaniu tej jego twórczości?
8: Zdecydowanie to już drugi był film, który obejrzałam, Zawrót głowy. I to dziś jest mój ukochany film. Uważam, że ogólnie najlepszy nie tylko Hitchcocka, ale w całej historii kinematografii. Zresztą w 2012 roku Brytyjski Instytut Filmowy też tak uznał i umieścił na pierwszym miejscu listę najlepszych filmów wszechczasów, właśnie Zawrót głowy Hitchcocka. To, co doświadczyłam w trakcie seansu, to jest po prostu niezapomniane. Ja chciałabym choć raz jeszcze kiedyś obejrzeć taki film, który zrobi na mnie tak ogromne wrażenie jak Zawrót głowy. To było po prostu połączenie maestrii obrazu z dźwiękiem, też po prostu na takim symbolicznym poziomie. Kompozytorem był Bernard Herrmann, który w niesamowity sposób zapisywał w nutach emocje bohaterów. I Hitchcock tutaj też odsłonił kompletnie swój artyzm, ponieważ jest to bardzo enigmatyczna, metaforyczna historia i on dowodzi tutaj umiejętności opowiadania historii wyłącznie przy wykorzystaniu elementów wizualnych, czyli bardzo często nie mamy w ogóle dialogów, natomiast jest ta sztuka filmowa w czystym.

0: tej postaci. Montaż, zbliżenia, to co konstytuuje film.
1: Czytając trochę o Hitchcocku, natrafiłam na takie sformułowanie jak pure cinema. Właśnie to budowanie napięcia i przekazywanie emocji, nie ujmując dialogów w scenariuszu. Jak Hitchcock tego dokonywał?
0: To tutaj właśnie mamy te wspomniane przed chwilą przeze mnie środki wyrazu typowo filmowe, czyli montaż, odpowiednia praca kamery. Hitchcock był miłośnikiem z jednej strony bardzo długich ujęć, bo nakręcił m.in. sznur, którym zostały stworzone film w ogóle w jednym ujęciu. Nie widać, żeby pojawiały się jakiekolwiek cięcia, a w całym filmie występuje tylko 12 cięć ze względu na skończenie się taśmy i ówczesne ograniczenia filmoznawców. Natomiast z drugiej strony on też operował takimi sekwencjami mocno pociętymi, czyli na przykład tutaj już mamy Psychozę i sekwencję morderstwa pod prysznicem, to tam jest cięcie po cięciu, które oddaje dramaturgię tej sceny. I ten kontrast z jednej strony potrafił operować taką emocją, powiedzmy, romantyczną przy tych długich ujęciach, oddawać jakąś nostalgię, tak jak w Zawrocie głowy wspomnianym też już przeze mnie, mamy ujęcia odrealnionej głównej bohaterki Madeline, która jest śledzona przez głównego bohatera, detektywa cierpiącego na wysokości, no to tam mamy bardzo długie ujęcia. Kamera jest, powiedzmy, wręcz czuła. Ona w wspaniały sposób oddaje fascynację tego mężczyzny na dobrą sprawę nieznaną kobietą, który buduje sobie wyśniony obraz, też troszeczkę zakłamany, co niestety napędza jego obsesję. A z kolei te krótkie ujęcia, no to już oddawały napięcie, grozę. Nie bez powodu Hitchcocka nazywamy ojcem kina grozy, choć ja bardziej wolę dla niego tytuł romantyka ekranu, bo zdecydowanie więcej odnajdziemy takich efektownych scen pocałunków, właśnie tematyki miłosnej. U Hitchcocka jest to zwykle trójkąt miłosny, który prowadzi do nieszczęścia postaci. No ale jak najbardziej ta groza oczywiście też się przewija i w tych relacjach napięcie jest.
1: Czy poza Hitchcockiem na twojej ścieżce odkrywania klasyki kinowej zdarzały się jakieś filmy poza twórczością Hitchcocka, które ukształtowały twój gust?
0: Zdecydowanie jest sporo takich reżyserów. Jeżeli chodzi o klasycznych, no to na przykład Charlie Chaplin, czyli dość skrajna, tak, odsłona kina, bo mamy tutaj komedię slapstickową. Charlie Chaplin, podobnie jak Hitchcock, manifestował tą sztukę filmową zdefiniowaną u korzeni, czyli również oddawał te podstawowe środki wyrazu, które konstytuują kino, i on był w ogóle bardzo przeciwny wprowadzeniu dźwięków w kinie. Okres jego świetności przypada na kino nieme, natomiast kiedy pod koniec lat 20. powstał pierwszy film dźwiękowy, Chaplin na przykór dalej realizował nieme filmy, ponieważ uznawał, że właśnie dialog jest zbędny, jest to wyłącznie dodatek, natomiast kamera, sztuka filmowa jest w stanie oddać emocje i ważkie tematy wyłącznie przy pomocy obrazu. Innym takim reżyserem też jest niemy mistrz Friedrich Wilhelm Murnau, który rozwijał niemiecki ekspresjonizm, a także Kammerspiel, to z kolei takie bardziej dramaty społeczne kina niemego. On działał w Niemczech i też nawet Hitchcock go właśnie podawał jako swojego mistrza. David Griffith to z kolei ojciec narracji filmowej, można powiedzieć, tak? On wzbogacił te fabuły o elementy, które dziś są nam dobrze znane i dziś napędzają kino, ponieważ no te pierwsze produkcje, tutaj warto wspomnieć, myślę, że każdy doskonale wie, one wyglądały tak, że trwały kilkadziesiąt sekund, później kilka minut i na dobrą sprawę były taką zwykłą rejestracją codzienności, tak, typowych czynności, tak zwane ruchome obrazy, natomiast dopiero później pojawili się twórcy, którzy to kino rozwijali do kształtu, które dziś jest nam dobrze znane, czyli dodawali właśnie fabuły, różne wątki, no ale mam też twórców takich bardziej współczesnych, którzy bardzo mnie inspirują, głównie z Korei Południowej. Park Chan-wook to jeden z moich takich też ulubionych twórców, który do dziś działa, autor słynnego Oldboya, który na wzór takiej właśnie specyfiki koreańskich reżyserów tworzy gatunkowy miszmasz. To też jest bardzo ciekawe, bo na dobrą sprawę oglądając film mamy w nim wszystko, i komedię, i dramat, i horror, no a do tego też taką symboliczną tematykę.
1: Wracając jeszcze do Hitchcocka, co uważasz za taki najbardziej niedoceniony element jego twórczości? Właśnie muzykę, kamerę, montaż czy grę aktorską? Co cię najbardziej umuje w jego twórczości?
0: Myślę mimo wszystko, że tutaj bardziej pójdę w tematykę, problematykę, którą on podejmował, ponieważ problem, z którym spotkałam się nawet na swoich studiach, kiedy chciałam pisać pracę dyplomową właśnie o Hitchcocku, jest taki, że bardzo często ten reżyser jest uznawany za komercję, a nie artyzm, który on reprezentował po całości na dobrą sprawę w każdym swoim obrazie. Hitchcock bardzo tęsknił za takim uznaniem ze strony krytyków, właśnie jeżeli chodzi o tą symboliczną tematykę, którą podejmował, bo on zgłębiał mroczną stronę człowieka, był zafascynowany psychoanalizą, naukami Freuda i naprawdę w jego obrazach kryje się ogromna wartość, która jest w stanie nam powiedzieć wiele o nas samych. Często jest to prawda niekomfortowa, ale która potrafi otworzyć nam oczy i nawet współczesnym widzom może pomóc w zrozumieniu siebie. Natomiast w latach swojej świetności, zwłaszcza w latach 40-tych, 50-tych, Hitchcock przez krytykę amerykańską był gnębiony, był po prostu stłamszony i dopiero w szóstej dekadzie, kiedy narodziły się ruchy nowej fali w Europie, to właśnie we Francji, między innymi François Truffaut, odkrył na nowo twórczość Hitchcocka i pokazał jego głębię, która raz wynikała z podejmowanej tematyki, a dwa też oczywiście zawsze była podyktowana tą pracą kamery, bo Hitchcock każdy element, poza powiedzmy takim nazwaniem wprost, tak, jeżeli chodzi o historię bohaterów, to każdy ten symboliczny element oddawał również za pomocą środków wyrazu, na przykład suspensu, czyli chwytu narracyjnego, z którego on jest najbardziej znany, jest nazywany mistrzem. Suspens operuje napięciem, a to napięcie z kolei wzniecało dramaturgię, poczucie niepokoju, takiego dysonansu poznawczego wśród widzów, no i to działało, jeżeli chodzi o te wątki moralne jego kina.
1: On jest znany nie tylko z tego, że potrafił budować napięcie, ale też z tego, że on świetnie dobierał sobie aktorki. No, twój blok, Blondynka Hitchcocka, nie wziął swojej nazwy znikąd.
0: Tak, Blondynki Hitchcocka wyznaczały, możemy tak powiedzieć, kino Hitchcocka, ale pełniły też bardzo ważną funkcję, bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, że to tylko wyłącznie taki estetyczny wabik, jasnowłose aktorki, które występowały w jego filmach. Natomiast one pełniły kluczową rolę w fabule i miały też taką swoją charakterystykę, która z kolei oddawała wyśniony ideał kobiecości samego Hitchcocka. Niestety często bardzo obsesyjny, co też przekładało się na skomplikowane, niekiedy toksyczne relacje samego Hitchcocka z aktorkami, ale jeżeli chodzi o film, no to można powiedzieć, że na przekór temu, co się działo za kulisami, bo czasami słyszymy o takich naprawdę bardzo niefajnych sytuacjach. Tippi Hedren jest na przykład jedną z aktorek, która wprost oskarża Hitchcocka o molestowanie, to mimo tego na ekranie on oddawał bardzo często takiego feministycznego ducha, co było bardzo przełomowe, no bo to są filmy często już niedługo prawie sprzed wieku, co było w kulturze patriarchatu przełomowe. Jego bohaterki były silne, były charyzmatyczne, musiały być inteligentne, natomiast ten wzór kobiecości, który reprezentowały, to poza tymi już cechami wymienionymi, ten wzór sprowadzał się do takiej chłodnej elegancji. Hitchcock pięknie określił na przykład w kontekście swojej muzy Grace Kelly, na czym to polegało. Mówił właśnie o Grace, że jest jak pokryta śniegiem góra, a gdy śnieg stopnieje, widzi, że to kipiący wulkan. I tutaj mamy w bardzo fajny sposób ukazane, że te blondynki Hitchcocka, one były z pozoru takimi chłodnymi, wyniosłymi pięknościami, natomiast skrywały temperament i ten erotyzm również łączył się właśnie z błyskotliwością i z działaniem, bo taki jest ważny motyw, który pełniły te blondynki w filmach Hitchcocka, to, że gdy męscy protagoniści sobie na przykład nie radzili w akcji, byli zagubieni, bardzo często byli przedstawiani na początku w pierwszych sekwencjach jako uzależnieni od matek, to też taki stały motyw Hitchcocka, to po zapoznaniu się z tą właśnie blondynką i na drodze rozwoju miłości w tych męskich bohaterach następowała ogromna przemiana i po prostu dojrzewali na oczach widza, więc blondynka Hitchcocka to jest nie tylko symbol twórczości Hitchcocka, ale no też przeogromny element, który napędzał fabułę.
1: Wspomniałaś w którymś momencie o pewnej aferze, która miała miejsce, o oskarżeniu Hitchcocka o molestowanie, no ale Hollywood znany jest też z wielu innych ciekawych akcji, które ty zresztą opisałaś w swojej książce Skandaliści Złotej Ery Hollywood. No i właśnie o tą książkę chciałabym cię teraz zapytać, co cię w ogóle zainspirowało do jej napisania i jak ty poszukiwałaś tych historii, gdzie ty je znajdowałaś, jakie źródła przeglądałaś, żeby w ogóle stworzyć tak ciekawą książkę?
0: Punktem wyjścia do stworzenia tej książki był dla mnie przede wszystkim kontrast między właśnie tymi kontrowersyjnymi historiami, a też tym, co te gwiazdy przeżywały, bo ja tutaj starałam się nie szukać takiej typowej sensacji, tak, to jak najbardziej od tego stroniłam, tylko chciałam jakby zajrzeć pod maskę tych skandalistów, zobaczyć czasami, co ich motywowało, co takiego się mogło wydarzyć w dzieciństwie, w przeszłości, że popchnęło ich na taką, a nie inną drogę. Kompletując bohaterów do mojej książki, wybrałam właśnie takie osobistości okresu Złotej Ery Hollywood, które z jednej strony jak najbardziej żyły skandalicznie, czy to trafiały za kraty, czy to wywoływały skandal obyczajowy, natomiast skrywały taki wewnętrzny mrok, który bardzo często sprowadzał się do traumatycznego dzieciństwa, takiej niedostępności emocjonalnej rodziców, bardzo trudnych wydarzeń i troszeczkę z takiego psychologicznego ujęcia starałam się pokazać tą ich drugą twarz, że to nie był tylko skandal i nie tylko osoba, która zasługiwała na napiętnowanie, ale coś tam się więcej skrywało i czasami warto spojrzeć z innego punktu. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, no to to jest przede wszystkim ogrom książek, artykułów, archiwalnych wywiadów. Czasami kontaktowanie się na przykład z jakimiś miejscami pamięci albo osobami, które jeszcze pamiętają te gwiazdy. No, oczywiście większość z nich nie żyje, choć są takie wyjątki jak na przykład Kim Nowak, która właśnie świętowała szczęśliwie 93. urodziny, ale większość gwiazd, o których piszę, no to już dawno odeszło i nie sposób teraz przeprowadzić z nimi wywiadu, więc zostaje taka droga właśnie muzea, archiwa, no i też osoby, na przykład krewni, tak, którzy bardzo często są chętni, żeby udzielać różnych takich anegdot. Pomocne są na przykład grupy, też na Facebooku, gdzie znajdziemy pasjonatów z całego świata, którzy również chętnie dzielą się takimi unikalnymi materiałami. Tutaj w Polsce, wiadomo, nie mamy do tego dostępu, ale swego czasu miałam właśnie przez taką grupę fanów Hitchcocka kontakt z panem, który swego czasu pracował w wytwórni Paramount. No i on bardzo chętnie udostępniał jakieś archiwalne materiały, z których można było wyciągnąć różne ciekawostki, które w Polsce nie są znane, jeżeli chodzi o powstawanie filmów i sam życiorys Hitchcocka.
1: A twoim zdaniem, jakbyś miała wybrać taki jeden największy skandal złotej ery Hollywood, który zasługiwałby na ekranizację, to który by to był?
0: Myślę, że cały życiorys Charlie'ego Chaplina. To już nieraz podejmowano się próby ekranizacji jego trudnych losów, natomiast z różnym skutkiem, bo albo wybielano jego postać, skupiając się na naprawdę dramatycznym dzieciństwie, albo z kolei odnoszono się wyłącznie do tego skandalicznego późniejszego życia, pomijając ten właśnie ważny element, który go ukształtował. W skrócie powiem, o co chodzi w jego losach. Chaplin, urodzony w Anglii, miał chyba najdramatyczniejsze dzieciństwo, jeżeli chodzi o wszelkie gwiazdy, które miałam przyjemność do tej pory zgłębić. Wychowywał się w biedzie, w skrajnej biedzie. Ojciec porzucił jego rodzinę, natomiast matka chorowała psychicznie w czasach, kiedy wszelkie tego typu choroby były nie tylko tematem tabu, ale też bardzo często źródłem wykorzystywania takich osób i przemocy dla nich, bo trafiały do zakładów, w których na dobrą sprawę ich objawy były wyłącznie pogłębiane przez ówczesne skandaliczne praktyki, jak na przykład kąpiele we wrzątku czy lodowatej wodzie na zmianę. Ona w końcu trafiła właśnie do takiego zakładu i po takim pobycie wyłącznie się pogorszyło. Chaplin z bratem trafił w końcu na ulicę z tego względu, że trafiając do przytułków, to na dobrą sprawę odkrywał piekło na ziemi. Te traumy, których doświadczył, na zawsze w nim pozostały i zrodziły jego bardzo trudną naturę. Z jednej strony takiego człowieka zachłannego na pieniądze, co też na dobrą sprawę nie ma co się dziwić po doświadczeniu tej biedy. On się zawsze bał, że na nowo straci wszystko i wyląduje na ulicy. No ale z drugiej strony też ukształtowała się w nim taka natura mizoginisty. Jeżeli chodzi o te późniejsze skandale, no to one właśnie są związane z kobietami i tutaj Chaplin wykazywał bardzo niepokojące zainteresowanie wyjątkowo młodymi dziewczynami. Dziś myślę, że bez ogródek nazwalibyśmy go pedofilem i w tamtych czasach przy swoich wpływach, przy swoich ogromnych pieniądzach, w momencie, kiedy było blisko do odkrycia tego typu skandalu, gdy bardzo młoda dziewczyna około 15 roku życia zachodziła z nim w ciążę, on potrafił manipulować aktem urodzenia dziecka, aby właśnie przesunąć wszystko w czasie i żeby nie trafić za kraty. A nieraz mu takie więzienie właśnie groziło.
1: Jakie wyzwania stawały przed tobą podczas researchu, kiedy pisałaś książkę Skandaliści złotej ery Hollywood? W którymś momencie spotykałaś się ze ścianą?
0: Myślę, że przede wszystkim takim problemem to było rozgraniczenie uwielbienia mojego dla dzieł, tak jak właśnie Chaplina, a tego prywatnego portretu, no bo to tak jak właśnie powiedziałaś, no jest pewne zderzenie ze ścianą, tak? Po odkryciu wielu naprawdę bulwersujących rzeczy, które mnie do dziś poruszają i w pewien sposób też rodzą poczucie niesprawiedliwości, że taki człowiek nigdy na dobrą sprawę nie poniósł kary, no to mnie to zburzało na tyle, że czułam taki dyskomfort, że te filmy, tak, w dalszym ciągu potrafią mnie zachwycać i bawią, tak? No bo Chaplin to w ogóle już specjalizował się w komediach, więc można powiedzieć, że gdzieś tam społeczeństwo nie jest uznawane za osobę, która potrafiła w najbardziej dramatycznych czasach, tu mówimy o dwóch wojnach, rozbawiać całe pokolenia, bo jeden z jego filmów, Charlie Żołnierzem, był nawet wyświetlany na froncie I wojny światowej, więc no ten dysonans się pojawia i bardzo ciężko jest rozgraniczyć to życie prywatne od twórczości, co myślę, do dziś kinomani mają problem, słysząc kolejne jakieś doniesienia z Hollywood.
1: Czy ciężko jest zainteresować ludzi, twoich czytelników, klasyką kinową?
0: Na pewno jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ jest to tematyka niszowa, ale ja od początku i zakładając tego bloga i w ogóle idąc w stronę właśnie właśnie twórczości ukierunkowanej na historię kina, miałam tego świadomość. I no tutaj trzeba, że tak to powiem, wybrać, tak? Czy komuś zależy na zasięgach i na lajkach, które na dobrą sprawę nic nie dają, tak? Poza tymi liczbami gromadzącymi się pod postem. No, czy na faktycznej wartości. Ja wybrałam to drugie. Jest to bliskie mojej życiowej filozofii i mojemu sercu. I tutaj warto podkreślić, że jeżeli chodzi o pasjonatów takiej niszowej tematyki, jaką jest właśnie klasyka filmowa, to można odnaleźć osoby, które na dobrą sprawę są tak samo zafascynowane jak autorzy tego typu treści, właśnie takich blogów filmowych. Ja staję przed takimi wyzwaniami, że nie tyle muszę jakby zaciekawić tą tematyką moich czytelników, ponieważ mam dość stałe grono odbiorców, ile muszę odkryć coś nowego, czego oni jeszcze nie wiedzą, ponieważ to grono jest naprawdę już świetnie wykształcone, jeżeli chodzi o tematykę filmową, posiadają ogromną wiedzę. I to jest też tak, że jak mamy takie niszowe pasje, nie tylko filmowe, tak, tylko wszelkiego innego rodzaju, no to taka osoba już jakby z punktu wyjścia posiada sporą wiedzę, tak, czyta biografię gwiazd, ogląda te filmy, więc no tutaj ten element zaskoczenia jest bardzo ważny, bo taki czytelnik jest bardzo wymagający i on nie chce po raz kolejny czytać jakiegoś oklepanego tematu i takiego skrótowego życiorysu jakiejś gwiazdy, bo on to doskonale zna, już sam sobie zgłębił i tutaj sztuką jest właśnie zaglądanie jak najgłębiej, odgrzebywanie pewnych takich anegdot, które nie są znane i zaskoczenie. Mi się to szczęśliwie udaje, bo raz na jakiś czas pojawiają się komentarze pod postami, że o, ktoś na przykład o tym nie wiedział. Tu kilka dni temu pisałam o przygarnięciu przez blondynkę Hitchcocka Kim Nowak kota z filmu Czarna magia na Manhattanie. No to pojawił się właśnie taki komentarz, kiedy przedstawiłam tą historię, że czytelniczka nie miała o tym pojęcia, a kocha i koty, i Kim Nowak, więc wspaniała ciekawostka.
1: Czy masz jakiś tekst, do którego masz największy sentyment?
0: To bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Myślę, że kilka takich tekstów by się znalazło w całym moim życiu. Zdecydowanie jednym z nich jest taki przekrojowy artykuł o fenomenie twórczości Alfreda Hitchcocka, który miałam przyjemność popełnić dla British Film Festival w Poznaniu, kiedy sam festiwal debiutował w 2024 roku i odbywała się wtedy retrospektywa Alfreda Hitchcocka. To też była dla mnie ogromna szansa, ponieważ mogłam nawiązać współpracę z festiwalem. No i sam artykuł też był dogłębny, spotkał się z pozytywnym odbiorem, także zdecydowanie tutaj zapisze się w mojej pamięci. Ostatnio miałam też przyjemność nawiązać współpracę z takim kultowym portalem Więź, który jest tu znany i ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o polskie media. No to też, jeżeli chodzi o dwa teksty, które na ten moment tam się pojawiły, to one mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ Więź stawia na wartościową treść, na taki trochę felietonistyczny ton, ale z drugiej strony tematyka, którą tam poruszamy, jest bardzo związana z humanistyką, czyli mi bliską. I też bardzo fajnie, że są takie miejsca, które promują nie treść dla zasięgów, ale tutaj mimo wszystko jest postawienie na wartość, na własną refleksję, ale też skłonienie do tej refleksji czytelników. Także zdecydowanie te dwa artykuły, jeden o Hitchcocku, tak żeby inaczej, a drugi o kobiecie w kapeluszu Różewicza, polskiego reżysera, które się ukazały, zajmują szczególne miejsce w moim sercu.
1: Chciałabym cię zapytać o taką radę dla osób, które chciałyby podjąć się właśnie zainteresowania tematyką klasyki filmowej. Od czego najlepiej zacząć?
0: Myślę, że dobrze na pewno obejrzeć film niemy. Tutaj mamy esencję tej kinematografii, tak? Więc jeżeli ktoś chce w ogóle zacząć zgłębiać historię kina, no to nie wyobrażam sobie, żeby tym punktem wyjścia nie były produkcje nieudźwiękowione, które pokazywały właśnie to, co wyznaczało sztukę filmową, tak? Te najważniejsze środki wyrazu. I dowodziło tego, że film to nie jest tylko ciekawa, kultowa partia dialogowa, która zapada w pamięci i później służy jako cytat, tylko jest czymś znacznie więcej. To tutaj mogę polecić produkcję właśnie Friedricha Wilhelma Murnaua, na przykład Wschód Słońca. Film, który w bardzo ciekawy sposób łączy różne tonacje gatunkowe. Mamy tam i romans, i też takie tragiczne znamiona dramatu. I przede wszystkim wspaniałą, nowatorską formę filmową. O Chaplinie już rozmawiałyśmy. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten gatunek komedii, no to też nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie zagłębił się chociaż w jeden z jego tytułów. Ja tutaj szczególnie polecam Światła Wielkiego Miasta, czyli film właśnie nakręcony już wiele lat po przełomie dźwiękowym, a utrzymany w formie niemej na znak buntu Chaplina. I film, który pokazuje ponadczasowe wartości, bo Chaplin był właśnie takim twórcą, który stawiał na uniwersalizm. Z jednej strony oddawał dramat społecznego marginesu, co wtedy w tamtych latach w kinie wcześniej nie było spotykane, a z drugiej strony zajmował się takimi wątkami jak miłość, zdrada, zazdrość, życiowe niepowodzenia i przeciwności losu, co dla kogoś może się wydać oklepanym tematem, ale na drobną sprawę no przecież jest bliskie każdej jednej osobie. Jeżeli chodzi o Hitchcocka, to szczególnie poza już wspomnianymi tytułami jak Sznur, Zawrót głowy czy Psychoza, szczególnie polecam Okno na podwórze, czyli film, który można powiedzieć jest takim autotematycznym filmem o samym kinie, ponieważ w symbolicznym wymiarze on w idealny sposób odwzorowuje sposób percepcji obrazu filmowego przez widza. Tutaj zostało to ujęte za pomocą metafory głównego bohatera, który nie może opuszczać domu ze względu na złamaną nogę i z nudów zaczyna podglądać sąsiadów z kamienicy naprzeciwko. I na dobrą sprawę Jeff, główny bohater, jest symbolem każdego z nas, tak? Każdego widza zgromadzonego na widowni przed ekranem, kiedy to śledzi losy postaci i na dobrą sprawę powstrzymuje się czasami przed ingerencją czy wykrzyczeniem jakiejś wskazówki. Jeżeli też jeszcze chodzi o Hitchcocka, to bardzo polecam film Osławiona, myślę, że jeden z jego mniej znanych w Polsce i ogólnie bardzo niedocenionych, bo nigdy, jeżeli chodzi o takie topki, on się nie pojawia gdzieś tam na szczycie tych filmów Hitchcocka, natomiast jest nie dość, że wspaniałym komentarzem politycznym, nakręconym tuż po zakończeniu II wojny światowej, dość gorzko wyrażającym się o amerykańskim rządzie, no to też prezentuje ponadczasowe wartości i ma po prostu przepiękne, czarno-białe zdjęcia.
1: Paula, a czy ty masz jeszcze jakieś twórcze plany na ten rok?
0: Książki cały czas powstają. Już od ponad roku pracuję nad publikacją poświęconą blondynkom Hitchcocka. Niestety w natłoku artykułów miałam nadzieję, że już w ubiegłym roku skończę tą książkę, no ale to się wszystko przedłuża. Ciężko jest wygospodarować ten czas, kiedy pracuje się również pisząc i jeszcze później w tej wolnej chwili dalej pisać trzeba. Pracuję też nad debiutem prozatorskim. Mam nadzieję, że którąś z tych publikacji ukończę w tym roku.
2: SK Szczecinek.
3: Sezon letni zbliża się wielkimi krokami i zapowiada się naprawdę gorąco. Pełen emocji, spotkań i niezapomnianych chwil. Jednocześnie wiadomo, że nie zawsze istnieje możliwość uczestniczenia w każdym wydarzeniu. Ale to wcale nie oznacza, że musicie je przegapić. Niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo. A już teraz o szczegółach nowości opowiedzą Aneta Golan oraz Katarzyna Zielińska-Smulczak z Sapiku.
4: Nie zawsze jest tak, że możemy być na wszystkich wydarzeniach, zwłaszcza, że jest ich bardzo dużo, przed nami wakacje, czyli też taki sezon, w którym wyjeżdżamy, mamy urlopy poplanowane i czasami jest tak, że chcielibyśmy chociaż na chwilkę poczuć się, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy podczas tego wydarzenia, że ono nam towarzyszy, czy możemy je jakoś podejrzeć, więc
5: w tym roku wymyśliliśmy, że niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo specjalnie dla Was, dla tych z Was, którzy nie mogą być z nami bezpośrednio na wydarzeniu.
4: Wybrane wydarzenia będziecie mogli w tym roku zobaczyć na platformie KIK. Także serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na naszych social mediach. Będziemy informować, które wydarzenia będą transmitowane live, więc śledźcie nas na Facebooku, pojawi się taka informacja. Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału w naszym wydarzeniu, to będziecie mogli obejrzeć i być z nami na żywo na transmisji live.
2: SK Szczecinek.
3: A jeżeli o sezonie letnim mowa, już 24 maja inicjatywa, która łączy dobrą energię z realną pomocą zwierzakom. W Szczecinku po raz trzeci odbędzie się wystawa psów nierasowych, organizowana wspólnie przez miasto, schronisko oraz poczciwych chłopaków. Jest to wydarzenie, które ma zachęcić mieszkańców do adopcji, a także do bliższego poznania czworonogów, które czekają na swój dom. O szczegółach wydarzenia opowiedział nam Jakub Pokusa z poczciwych chłopaków.
6: W naszym myskowym studiu dzisiaj Jakub Pokusa. Cześć Kuba.
7: Witam serdecznie.
6: Kuba, na początek powiedz mi, skąd wziął się pomysł na utworzenie wystawy psów nierasowych?
7: Ten pomysł tak naprawdę powstał już przy pierwszej edycji. W tym roku to będzie trzecia. Pomysł powstał, żeby pokazać światu, że nasze czworonogi to czasem są te delikatnie, można powiedzieć, mniej doskonałe nierasowe pieski, a głównym celem tak naprawdę tutaj tej wystawy jest właśnie promocja schroniska w Szczecinku, wsparcie materialne, bo to jest też akcja charytatywna, to całe wydarzenie, no i zrzeszenie całej społeczności psich entuzjastów.
6: Tak. Powiedz mi, czym różni się ta nasza szczecinecka wystawa od takiej normalnej wystawy psów?
7: Szczególnie tym, że w naszej edycji, w naszym wydarzeniu biorą udział pieski nierasowe, bez rodowodów, pieski, które w takich oficjalnych, dużych wystawach nie mogą wziąć udziału z racji swojej maści mieszanej. To jest właśnie ta główna różnica, czyli brak rodowodu.
6: Powiedz mi, czy jest rejestracja na tą wystawę i jeżeli tak, czy ona już ruszyła?
7: Rejestracja będzie w dniu imprezy. Powiem też, że jeśli ktoś by nie korzystał z internetu, to 24 maja o 13 rusza wystawa, nasze wydarzenie, a od 12.30 będzie można na miejscu zgłaszać swoje pieski. 10 zł startowe i tak naprawdę tyle.
6: Powiedz mi tak, patrząc na poprzednie dwie edycje, czy uważasz, że jest duże zainteresowanie tą wystawą?
7: Jak najbardziej. Z roku na rok coraz większe. Pomimo pierwszych dwóch edycjach niesprzyjającej pogody, całkiem spora osób przewinęła się przez te wydarzenie. Teraz myślimy, że ten termin 24 maja będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, właśnie zważając na warunki pogodowe. Także spodziewamy się tłumów.
6: Powiedz mi, już troszeczkę powiedziałeś na samym początku, co tak naprawdę jest celem tej wystawy?
7: No dokładnie właśnie stworzenie warunków do integracji całej społeczności psich entuzjastów oraz promocja i wsparcie naszego szczecineckiego schroniska.
6: Powiedz mi, ty również działasz w Poczciwych Chłopakach. Kto oprócz Poczciwych Chłopaków wspiera was w organizowaniu tej wystawy psów nierasowych?
7: Oczywiście miasto Szczecinek, na czele tutaj z panią wiceburmistrz Beatą Pszczołą-Bryńską, no w tym oczywiście OSIR i SAPiK Szczecinek, PGK oraz schronisko Szczecinek.
6: Jak będzie wyglądał program takich zawodów? Czy są jakieś kategorie, w jakich te psy są oceniane?
7: Tak, tutaj nowość w regulaminie to jest nagroda burmistrza w postaci 1000 zł i trafi do właściciela, najlepiej wyszkolonego pieska. Reszta konkurencji i nagród to m.in. nagroda publiczności na najbardziej sympatycznego czworonoga. A co dalej, dowiedzą się Państwo na miejscu. Oczywiście szeroka oferta gastronomiczna, różne branżowe wystawy, zamek dmuchany dla dzieci, masa atrakcji. Jednym z dwóch ważniejszych punktów tego wydarzenia będzie demonstracja piesków z schroniska. Będą trwały podczas wydarzenia licytacje na rzecz oczywiście naszego szczecineckiego schroniska. Jeśli ktoś z Państwa chce przeznaczyć jakieś przedmioty na licytację, która będzie się odbywała w trakcie wydarzenia, to zapraszamy do kontaktu. Poczciwe Chłopaki.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Przed nami rozmowa, która zaczyna się trochę niestandardowo, bo choć gościem Natalii Błachowskiej była Katarzyna Szafraniec, która zawodowo zajmuje się neurologopedią, pierwsze pytanie wcale nie dotyczyło mowy, a zapachu, a dokładniej aromaterapii i jej wpływu na nasze zdrowie. Posłuchajcie już teraz.
1: W naszym studiu dzisiaj Katarzyna Szafraniec, neurologopedka, która po godzinach pasjonuje się aromaterapią i co nieco już na ten temat wie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Kasiu, jesteśmy w środku takiego sezonu przejściowego, gdzie przedszkolaki szczególnie przynoszą do domu różne infekcje, różne zarazki. Czy są może jakieś naturalne sposoby na to, żeby się jednak w domu zabezpieczyć przed tym, żeby te dzieci nasze, tę odporność troszeczkę większą złapały?
8: Oczywiście są. Tak naprawdę są od dawien dawna. Trochę może o nich zapomnieliśmy, ale jakbyśmy cofnęli się wspomnieniami do naszych babć, to one często ratowały naszych rodziców, często też nas, właśnie takim naturalnym wsparciem, stosując może nie zawsze aromaterapię, ale jakieś naturalne sposoby, czyli rośliny, warzywa, tak, które gdzieś tam mogą wspierać tę naszą odporność albo proces zdrowienia, wychodzenia z choroby. Natomiast tak, w aromaterapii znajdziemy odpowiedź na tego typu trudności, które pojawiają się w naszej codzienności. Są olejki, które mogą pomóc nam w wyjściu z choroby, albo także właśnie wspierać naszą odporność, żeby gdzieś tam do tych infekcji nie dochodziło aż tak często, bo wiemy, że infekcje są tak naprawdę wpisane w nasze życie i to nie jest tak, że olejek nagle spowoduje, że my nie będziemy chorować, bo będziemy, ale może jakość tej choroby będzie inna, przechodzenie przez tę chorobę będzie inne, może trochę łagodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze.
1: Załóżmy, że nasz przedszkolak do domu przychodzi z klutem spisającym z nosa. Nie są to widoki ani przyjemne, ani doświadczenie przyjemne dla takiego malucha. Czy może mu w jakiś sposób pomóc?
8: Żeby mówić tutaj o zastosowaniu konkretnych olejków, musiałabym wrócić gdzieś tam do podstaw, tak? Do zasad BHP, jeżeli chodzi o olejki, bo to jest bardzo ważna kwestia. Zawsze dobieramy olejki do wieku dziecka, do właśnie choroby, trudności, która się pojawia. Także patrzymy, kto jest obok, czy jest tam jakiś maluszek, taki noworodek, czy jest mama w ciąży. To właśnie te zasady bezpieczeństwa, zasady BHP trzeba zawsze uwzględnić przed poleceniem czegoś konkretnego. konkretnego. Też jest tak, że pomimo tego, że przypisujemy danemu olejkowi konkretne właściwości, to bywa różnie, ponieważ na każdego z nas może zadziałać coś innego lub też w inny sposób na nas zadziałać. Ale tak, owszem, są takie podstawowe olejki, które tutaj mogą nam obkurczyć śluzówkę, pomóc właśnie w oddychaniu, jeżeli jest ten katar. Olejki mają właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, nawet antyhistaminowe, bo nawet jeżeli ten katar jest wynikiem teraz już rozpoczynających się alergii, to tak, są olejki, które działają na nas także antyhistaminowo i mogą gdzieś tam też przebieg tych katarów alergicznych złagodzić. Nigdy też nie mówimy, że zastąpią nam leki, jeżeli jesteśmy w procesie jakiegoś leczenia, ale zawsze mogą nas po prostu wspomóc. Są to takie podstawowe olejki, jak cytryna, lawenda i mięta pieprzowa na przykład. Tylko zaznaczę od razu, co też jest bardzo ważne obok PHP, że żeby olejek na nas zadziałał, musi być jakościowy. Co to znaczy? Musi być czysty, musi być pozyskiwany z miejsca pochodzenia danej rośliny, musi być przebadany, no musi być po prostu wysokiej jakości, bez rozcieńczania. To mam na myśli olejki klasy terapeutycznej, bo tak też dzielimy na olejki, tak? Są olejki syntetyczne, chemiczne, pozyskiwane w laboratorium, a są olejki klasy terapeutycznej, naturalne, tak? Które pozyskuje się w naturalny sposób poprzez destylację parą wodną, czy też tłoczenie na zimno.
1: Ja zauważyłam w sieci taki trend, nie wiem, czy on występuje też tutaj wśród osób, które specjalizują się albo interesują się takimi naturalnymi sposobami na łagodzenie objawów pewnych chorobowych. Widzę, że szczególnie młodzi rodzice małych dzieci zwracają się właśnie ku naturze i sięgają po te bardziej naturalne metody leczenia bądź terapii, tak jak właśnie robiły te nasze babcie. Czy pani też to obserwuje?
8: Tak, myślę, że coraz więcej jest właśnie mam, które szukają tych alternatywnych sposobów radzenia sobie właśnie z, choćby z infekcjami, tak? Bo olejki nie działają tylko na nasze infekcje, ale także na sferę emocjonalną i to się nam często bardzo ładnie łączy. Tak naprawdę myślę sobie, że w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy tak pędzimy i szukamy łatwych rozwiązań, to jednak często zauważamy, że te na co dzień stosowane rozwiązania nie przynoszą efektów i dlatego też myślę, że szukamy czegoś innego. Myślę sobie, że zgodzę się z tym, tak, że gdzieś tam wracamy do tej natury. No właśnie, wracamy tak naprawdę do tego, co było pierwsze. Mówi się, że aromaterapia jest alternatywą, ale tak naprawdę to aromaterapia była przed leczeniem farmakologicznym, tak, więc gdzieś tam wracamy do tego, od czego się nasza ludzkość zaczynała.
1: W naszym studiu roztacza się właśnie taki piękny zapach. Pani Kasiu, czego pani dzisiaj użyła w naszym studiu?
8: Dzisiaj sięgnęłam po lawendę. Zwykle przed takimi rozmowami, kiedy potrzebuję skupienia, sięgam po miętę pieprzową, która będzie na mnie działała pobudzająco, będzie pomagała się skupić na wypowiedzi, ale dzisiaj, z racji tego, że mam sporo energii własnej, sięgnęłam po lawendę, a lawenda to olejek komunikacji, który pomaga właśnie w ekspresji słownej. Lawenda będzie nas też wyciszała, będzie zmniejszała nasz poziom stresu i lawenda to jest królowa olejków. I zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma wybrać tylko jeden olejek, to pierwszym wyborem powinna być właśnie lawenda. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie tylko, już wspomniałam właśnie o właściwościach antyhistaminowych, tu właśnie była mowa o lawendzie. Lawenda też pięknie działa na oparzenia, także te słoneczne, tak, będzie łagodziła, wycisza, poprawia jakość naszego snu.
1: Wyprzedziła pani troszeczkę moje pytanie, bo właśnie chciałam się zapytać, co jest takim must have, jeżeli chodzi właśnie o olejki w takiej apteczce rodzica przedszkolaka.
8: W takiej apteczce to umieściłabym przynajmniej 10 olejków na takie właśnie zaopiekowanie różnych trudności, które mogą pojawić się w okresie przedszkolnym u naszych dzieci, bo wiadomo, też trzeba zaopiekować rodzica w tym czasie. Tak jak już wspomniałam, królową olejków jest lawenda, ale królem jest kadzidłowiec.
1: Co to jest?
8: Kadzidłowiec też działa właśnie na nas tak wyciszająco. Kadzidłowiec ma tak naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. Działa na poziomie naszego układu nerwowego. Kadzidłowiec podnosi też wartość innych olejków. Jeżeli połączymy ten olejek kadzidlany z innym olejkiem, to tak jakby podbije jeszcze jego właściwości. Kadzidłowiec także zadziała nam dobrze przy kaszlu, katarze. Kadzidłowiec jest olejkiem bardzo bezpiecznym, jest, może być stosowany już od pierwszego dnia życia. Podkreślę, mówię tylko o olejkach klasy terapeutycznej. Nie wypowiem się na temat olejków, które możemy dostać w aptece, tylko właśnie...
1: Ani w marketach.
8: Tak, ani w marketach, tak. Mówię o olejkach, które na wyciągnięcie ręki mają badania, każda buteleczka ma swoje badanie. Możemy zobaczyć w tych badaniach cały hematogram tego produktu, więc tylko o takich olejkach mówię, o takich olejkach też edukuje.
1: A jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to jaki olejek jest takim must have?
8: Tutaj mamy duże ograniczenia, ponieważ no niestety nie wszystkie olejki mogą być używane przez kobiety w ciąży i tutaj musimy bardzo przestrzegać zasad BHP, wiadomo, żeby nie zaszkodzić. Na pewno bezpieczne będą cytrusy, do pewnego określonego tygodnia będzie też mięta pieprzowa, a wiadomo, będzie ona pomocna w nudnościach, w bólach głowy, które gdzieś tam mogą się pojawiać w ciąży. Lawenda będzie bezpiecznym olejkiem bardzo. Myślę, że wszystkie te olejki, które są też bezpieczne od pierwszego dnia życia, głównie cytrusy, kadzidłowiec jak najbardziej też. Bergamotka będzie fajnie wyciszała, tylko tutaj też trzeba zwracać na kwestię fotouczulającą olejków. Cytrusy mają właściwości fotouczulające, więc musimy uważać, kiedy chcielibyśmy je nałożyć na skórę po rozcieńczeniu oczywiście. Mogą po prostu powstać plamy, więc trzeba odczekać w przypadku bergamotki nawet 72 godziny od zastosowania takiej aplikacji na skórę.
1: Wspomina Pani bardzo często o zasadach BHP. Mhm. Na czym one polegają?
8: Zasady BHP to tak jak gdzieś już się pojawiło tutaj. Przede wszystkim dobieramy olejek odpowiedni do wieku. Nie wszystkie olejki będziemy mogli zastosować w przypadku małego dziecka. Dobieramy olejek do różnych chorób, które ma dana osoba. Do tego, czy jest ciąża, czy nie ma ciąży. Zwracamy uwagę na te właściwości fotouczulające olejków też. Musimy pamiętać, że nigdy nie nakładamy olejku bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Zawsze rozcieńczenie w oleju bazowym i musimy zwracać uwagę właśnie też na proporcje tego rozcieńczenia. Nie spożywamy olejków i tutaj tak zakończę tę swoją wypowiedź.
1: Pani Kasiu, w takim razie jak powinniśmy używać takich olejków?
8: Mamy tutaj dwie możliwości. Możemy olejki stosować w dyfuzji, to znaczy wlewając olejek do dyfuzora, do wody, która się tam znajduje, do kąpieli, uprzednio rozcieńczając najlepiej w odrobinie oleju. Też korzystając z dyfuzji pasywnej, czyli na przykład nakrapiając na chusteczkę, na wacik, to głównie się stosuje u najmłodszych dzieci, ale też dyfuzja pasywna to jest po prostu nakropienie sobie w dłonie, użycie jednej kropelki olejku, przyłożenie tak zwanego koszyczka blisko twarzy, do nosa i zrobienie kilku głębokich wdechów. Zastosowanie na skórę, czyli rozcieńczenie olejku w oleju bazowym, może być to olejek jadalny, olej jadalny, bądź taki olej na przykład ze słodkich migdałów, olej żożoba, czy też nawet olej kokosowy. I wtedy po takim rozcieńczeniu nakładamy sobie na określone partie ciała. Najczęściej robimy to na podeszwy stóp, wewnętrzne strony nadgarstków.
1: Jakie to ma wtedy działanie? Jakie olejki zazwyczaj w ten sposób używamy?
8: To znaczy, tak naprawdę możemy nanosić na skórę olejki po rozcieńczeniu, tak? Uważamy tutaj z olejkami gorącymi, tak zwanymi gorącymi, typu na przykład, nie wiem, oregano, ale po prostu jeżeli odpowiednio je rozcieńczymy, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Ewentualnie, jeżeli chodzi o to fotouczulanie, no to tutaj musimy po prostu brać pod uwagę miejsca, na które nanosimy ten rozcieńczony olejek, ale stopa jest takim bezpiecznym miejscem, raczej słońce tam nie zagląda i też stopa jest bezpiecznym miejscem, dlatego że skóra na stopie jest gruba, raczej odporna na ewentualne jakieś tam reakcje alergiczne, tak? Gdzieś tam nie jest to delikatna skóra.
1: Czyli aromaterapię można stosować w takim razie na każdej części ciała?
8: Tylko nie wlewamy do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do ucha, nigdy nie wlewamy olejku do nosa i nie wlewamy do oka. To jest zabronione.
1: Chciałabym się jeszcze dopytać troszeczkę, bo zaczynają się pylenia, zaczyna się coraz większa temperatura, więc trochę intensywniej się pocimy, coraz więcej alergii tych wziewnych się pojawia, mogą się pojawić jakieś nieżyty. Co może wtedy najlepiej użyć?
8: W przypadku alergii to, tak jak już powiedziałam, takie trio, lawenda, która będzie działała antyhistaminowo, mięta pieprzowa, która poprawi jakość naszego oddechu i cytryna, która gdzieś tam będzie działała jak taki detoks, będzie oczyszczała nam też powietrze z patogenów, pomoże też mięta, myślę tutaj cytryna w obkurczaniu śluzówki. I lawenda oczywiście też.
1: A na lato?
8: Na lato to myślę, że tak bardziej pobudzająco, orzeźwiająco to cytrusy, jak najbardziej. No i oczywiście mięta pieprzowa, która będzie dawała taki efekt chłodzący.
1: Metody stosowania? Czy coś jeszcze?
8: Na skórę to też można zastosować w masażu olejek. Jeszcze możemy sobie przygotować taki rolon, ale to też mówiłam o rozcieńczeniu, że rozcieńczamy w oleju bazowym i to już wtedy albo bezpośrednio sobie nanosimy na skórę, albo po prostu przygotowujemy sobie taką buteleczkę rolon i sobie nosimy przy sobie i sobie smarujemy. Czasami też jeszcze możemy wkropić olejek i to się bardzo fajnie sprawdza w przypadku trudności żołądkowych, jelitowych, trawiennych, ale także z układem moczowym. Możemy sobie olejek wkropić do pępka, ale wtedy też musimy pamiętać, żeby to był rozcieńczony olejek, bądź aby pępek był zabezpieczony olejem najlepiej.
1: O tym to już w ogóle z pewnością nie słyszałam. Pani Kasiu, Pani oprócz tego, że pasjonuje się Pani aromaterapią, to jest Pani też, tak jak wspomniałyśmy, neurologopedką.
8: I przede wszystkim.
1: Do tej części chciałabym teraz nawiązać, bo chciałabym też podpytać o to, z jakimi problemami bądź za gwostkami zgłaszają się najczęściej rodzice w Szczecinku ze swoimi dziećmi do logopedy?
8: To znaczy, ja nie zajmuję się stricte diagnozą, chyba że robię to w ramach badań przesiewowych. Natomiast co ja zauważam w tych swoich chociażby badaniach przesiewowych? Najwięcej trudności jest z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy. Głównie tutaj teraz najwięcej jest międzyzębowości tak zwanej.
1: Z czego to może wynikać?
8: Wiele jest czynników, które mogą na to wpływać. To nie można mówić o jakimś jednym konkretnym powodzie, bo gdyby tak było, to byśmy
1: go eliminowali.
8: Tak, bardzo szybko eliminowali i po prostu bardzo szybko by można było dzieci z tych wad wyprowadzić. Jednak życie pokazuje, że to nie jest taki prosty proces. Żyjemy szybko, więc często też współpraca rodzica z terapeutą no jest gdzieś może trudniejsza. Ja też rozumiem rodziców, sama jestem rodzicem i wiem, jak trudno jest wygospodarować czas na dodatkowe ćwiczenia jeszcze w domu, a to jest niestety też jeden z ważniejszych czynników, żeby gdzieś tam postępy były zauważalne. Z czego to może wynikać? Jeżeli chodzi o opóźniony rozwój mowy, to myślę, że duży wpływ może mieć tutaj bardzo szybki kontakt dzieci z wysoką technologią. To tak jakby jeden z czynników, bo myślę, że naprawdę jest ich bardzo dużo.
1: No ale jednak te ekrany są teraz podawane dzieciom chyba trochę zbyt szybko i zbyt często.
8: Zdecydowanie tak. Czasami jest to nieuniknione. Jeżeli zastosujemy to chwilowo, raz na jakiś czas, to wiadomo, że nie zrobimy nic złego tym dziecku. No ale jeżeli dziecko jest codziennie poddawane działaniu ekranu, no to myślę sobie, że ma to wpływ. Przekłada się to na rozwój mowy i komunikację u dziecka.
1: Czy są jakieś takie, nie wiem, czy nazwać to objawy, albo może zachowania, albo jakieś dźwięki, które powinny rodzica zaniepokoić i wtedy wybrać się do logopedy właśnie na przykład albo po poradę, albo na zajęcia wyprowadzające?
8: Ja jeszcze wrócę do tego poprzedniego, bo powiedziałam o jednym z czynników, czyli o ekranach, ale też nasza dieta w dzisiejszych czasach.
1: Dieta może mieć wpływ na
8: tak, dokładnie, na rozwój także, ponieważ nasz aparat artykulacyjny to są mięśnie. Dzieci mają teraz bardzo miękką dietę. Nie jedzą twardych produktów, bardzo rzadko gdzieś tam gryzą coś twardego. Często obserwuje się, że piją nie z otwartego kubka, a na przykład na co dzień, bo ja sama korzystałam z bidonu u mojego dziecka, ale tak naprawdę no, była to sposób na wyjście, rozwiązanie na spacer na przykład. A to są tak jakby podstawowe, takie bazowe umiejętności, które, gdzie kształtuje się prawidłowe połykanie, rzucie, gryzienie, odgryzanie, co tak naprawdę jest takim pierwszym podstawowym ćwiczeniem logopedycznym.
1: Pani Kasiu, czy są jeszcze jakieś rzeczy takie logopedyczne, o których mogłybyśmy powiedzieć na sam koniec, w takim codziennym życiu rodzica z dzieckiem, albo jakieś takie dobre nawyki, które rodzic powinien wpajać w swoim dziecku od najmłodszego, tak aby jednak z logopedą nie trzeba było się spotykać?
8: Myślę też sobie, że warto się z tym logopedą spotkać, choćby na taką konsultację, żeby mieć ten spokój wewnętrzny, że wszystko jest dobrze, że ten rozwój przebiega prawidłowo, bo to nie musi być taka wizyta, która będzie oznaczała, że coś jest nie tak. Dbajmy o tę dietę.
1: To w takim razie, kiedy najlepiej wybrać się z dzieckiem na taką konsultację logopedyczną?
8: Jeżeli pojawiają się trudności już w samym karmieniu, piersią czy też butelką, jeżeli coś rodzica niepokoi, to już jest sygnał, żeby udać się do logopedy, neurologopedy, logopedy, który zajmuje się takimi maluszkami. Natomiast jeżeli na tym etapie rodzic nie obserwował trudności, a na przykład, nie wiem, jest już dwulatek, no, który za specjalnie nie mówi, to już jest kolejny sygnał, żeby wybrać się do logopedy i sprawdzić, co takiego się dzieje, że dziecko nie rozwija mowy, ponieważ dwulatek mówi. Często nam się wydaje, że to jest jeszcze maluszek, który może niekoniecznie, ale dwulatek mówi. Tak. Mówi, czasami mówi bardzo dużo i można się z nim porozumiewać. Więc to jest tak jakby kolejny sygnał. Jeżeli przez te etapy gdzieś tam nie pojawiały się jakieś trudności, tak, ta mowa się rozwijała, a później gdzieś na tym etapie przedszkolnym pojawiają się już najczęściej wady wymowy. Tak. Tutaj już może być tak, że rodzicowi będzie trudno wychwycić. To jest już rola logopedy, żeby określić, jaka to jest wada wymowy i co z tym dalej zrobić. Więc myślę, że warto gdzieś tam w tym czasie też. Czasami mogą być też trudności natury ortodontycznej. Wtedy też warto udać się do logopedy po to, żeby sprawdzić funkcję, na przykład zgryźć funkcję, czyli właśnie jak dziecko połyka, jak oddycha.
1: Logopeda to nie jest osoba, która tylko
8: wywołuje głoski, nie?
1: Wywołuje głoski i wyprowadza reranie tak zwane.
8: Właśnie, to jest bardzo błędne myślenie. Głoska to jest taka wisienka na torcie.
1: A logopeda, tak. Logopeda robi o wiele więcej.
8: A przed tą głoską jest wiele elementów w tej układanki, którą trzeba ułożyć.
1: Pani Kasiu, Kasiu, ja coś czuję, że ten olejek lawendowy naprawdę bardzo dobrze dzisiaj podziałał, bo świetnie nam się dzisiaj rozmawiało. Bardzo pani Kasiu dziękuję za dzisiaj.
8: Ja jestem tego pewna.
1: I mam nadzieję, że w takim razie jeszcze do usłyszenia, bo tematów jest naprawdę wiele.
2: SK Szczecinek.
3: Liryka, poezja, trochę rasowego rocka. Tak o swojej twórczości mówi Daria Adamczewska. Szczecinecka wokalistka opowiedziała Natalii Błachowskiej o swojej muzycznej drodze i o tym, jak śpiew przeplata się z jej życiem osobistym.
1: Daria, jak ty opisałabyś swój styl muzyczny?
9: A to jest taka troszeczkę mieszanka, bo to jest liryka, to jest poezja, to jest trochę rasowego rocka. Też nagrywając utwory pod studio, my musimy się dostosować do radia odrobinę, ale na koncertach już moi muzycy mogą sobie troszeczkę popuścić pasa i tej rockowizny jest zdecydowanie więcej. Także to jest taka miłosna muzyka rockowo-popowa, moim zdaniem.
1: Lubisz eksperymentować z muzyką?
9: Lubię bardzo, bo dowiaduję się dużo o sobie. Ostatnio mieliśmy cel z moim kolegą, z którym tworzę w studio, żeby zrobić utwór popowy do radia, letni. I wyszedł festiwal sztabowy. I zdaliśmy sobie sprawę, że ciężko jest nam odejść od tego, co robimy od lat. I że to wcale nie jest... wydaje się to proste. Stworzyć zwykły, taki lekki utwór do radia, którego słuchamy jadąc samochodem gdzieś tam latem na plażę. To nie jest wcale takie proste. Więc tego też się o sobie dowiedzieliśmy ostatnio, że myśleliśmy, że to jest bardzo łatwe, bardzo proste. Okazało się, że jednak nie.
1: No właśnie, ale ty już śpiewasz od lat wielu. Twoja ścieżka zaczynała się tutaj na naszych szczecineckich deskach. Pamiętasz swój pierwszy utwór, który napisałaś, skomponowałaś?
9: Pamiętam swój pierwszy utwór, choć napisałam go mieszkając w Warszawie już później. To jest Bądź Szczęśliwy i to jest utwór, którego już dziś nagrałabym zupełnie inaczej, zaśpiewałabym zupełnie inaczej. Jest on bardzo przestrzenny, jeśli chodzi o tekst, bo tam ludzie mogą sobie go interpretować na różne sposoby i często piszą: Daria, skąd ty wiesz, co mi się w życiu przytrafiło? A ja sobie myślę, na pewno nie to, co mi. Ale tak, to był pierwszy utwór, ja się na nim uczyłam w ogóle pisać piosenki i to był pierwszy, który wyszedł, bo wcześniej były jakieś próby, ale zdawałam sobie sprawę z miesiąca na miesiąc, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne albo szkolenie, albo kurs, albo jakiś talent, albo ja się do tego w ogóle nie nadaję, a okazało się, że to wydarzenie mnie zmotywowało w moim życiu do tego, żeby napisać piosenkę i wyszła, więc...
1: A co to było za wydarzenie, które cię tak zainspirowało?
9: A to taka pierwsza, ważniejsza miłość. Mój partner stwierdził, że nie jesteśmy dla siebie i zrezygnowałam po prostu z tej znajomości, aczkolwiek życzę mu wszystkiego najlepszego, on dziś jest szczęśliwy, więc tytuł jest Bądź Szczęśliwy, więc wszystko się zgadza.
1: Daria, a czy masz jakąś taką swoją ulubioną piosenkę ze swojego repertuaru? Taką, do której masz największy sentyment albo sprawia ci największą przyjemność jej śpiewanie, wykonywanie na scenie?
9: To jest aktualnie Pamiętaj, które zagraliśmy w Opolu zeszłorocznym, bo jest to utwór zagrany w taki sposób i nagrany w taki sposób, że jest to na chwilę obecną sedno tego, co ja bym chciała pokazywać na scenie. Czyli jest temat miłosny, jest romantycznie, mój zespół wyglądał pięknie, klip jest piękny i tak myślę, więc jestem z niego dumna, ludzie go śpiewają, więc jest mi bardzo miło.
1: Ja też go nucę, przyznaję się.
9: Cieszę się bardzo.
1: Chciałam się jeszcze zapytać o sam proces tworzenia muzyki, jak on wygląda w twoim przypadku?
9: To jest bardzo różnie, bo zależy od tego, co potrzebujemy nagrać. Na przykład na święta próbowałam napisać utwór, którego jeszcze nie było, na pewno lokalnie. Nikt podobnego utworu nie napisał i nie zdążyłam. No, bo przyszły święta, była praca, obowiązki, różne inne terminy, zobowiązania i nie zdążyłam, ale mam go na liście do zrobienia na ten rok, na święta. Różnie bywa z tym.
1: A od czego zazwyczaj zaczynasz? Od tekstu czy jednak od warstwy muzycznej?
9: Zazwyczaj zaczynam od tekstu. Ja akurat lubię od tekstu, choć ludzie bardzo różnie się za to zabierają. Ja sobie wypracowałam taki system, że najpierw tekst i treść, bo to pozwala mi wejść w emocje i jeżeli wiem, jaki ładunek emocjonalny ma tekst, to potem sobie dobieram dźwięki do tego i lubię tak zaczynać.
1: Cofnijmy się teraz troszeczkę w czasie. Czy pamiętasz na początku, kiedy stawiałaś pierwsze swoje kroki jako wokalistka, czy były jakieś wyzwania, z którymi spotykałaś się na swojej drodze?
9: Masa cała wyzwań. Zanim jeszcze nauczyłam się w ogóle, jak chciałabym ja czuć się na scenie i z czym z tej sceny schodzić, to była lekcja za lekcją pokory. Teksty, które wydawało mi się znam na pamięć i myślałam, że w nocy o północy obudzona będę w stanie je wszystkie zaśpiewać tak jak trzeba. Okazuje się, że trema robiła ze mną co chciała, gdy wychodziłam na scenę na istotnych festiwalach, bo zaczynałam od festiwali. Tam słuchałam zdolnych ludzi, którzy byli w stanie to wszystko nad tym wszystkim zapanować i byli genialni w tym. Ja sobie myślałam, okej, czyli to Grand Prix nie bez powodu dostała akurat ta osoba, dlatego to pierwsze miejsce nie bez powodu dostała ta osoba. Także wydaje mi się, że mierzenie się w ogóle z lepszymi od siebie jest najlepszą formą rozwoju. Uwielbiam to, ale jeśli chodzi o takie wyzwania, to bardzo długo zastanawiałam się nad tym, jak ja chciałabym być odbierana przez publiczność. Tak, żeby to było autentyczne, ale nie odegrane autentycznie, tylko czego ja faktycznie bym chciała i jak chciałabym być widziana i słyszana przez ludzi, odbierana. I dzisiaj wydaje mi się, to się ziściło.
1: Jak do tego doszłaś?
9: Pracą i treningami, współpracą z różnymi, bardzo różnymi ludźmi o różnych upodobaniach, gustach, charakterach. Nie zawsze wszystko jest proste też i przyjemne, nie? Bo nam się wydaje, że muzyka to jest tylko rozrywka, a to jest tak naprawdę rzemiosło i godziny spędzone w studio, pojawia się duma artysty. Jak się spotyka dwóch, trzech artystów w jednym studio, to trzeba nad tym wszystkim zapanować. Nie każdy potrafi też, a jednak chodzi o dobro projektu zawsze, bo robimy to dla ludzi i jednak najtrudniejsze jest to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, moim zdaniem, ale to jest też nasza kwestia, żeby dobierać sobie takich ludzi, z którymi się patrzy w tym samym kierunku i wtedy jest po prostu przyjemniej.
1: Masz jakieś takie występy, koncerty, nagrania, które szczególnie zapadły ci w pamięci?
9: Na pewno Opole, choć można było to zrobić lepiej, ale to tak zawsze jest, że jak coś się wydarzy, to zawsze myślimy, że możemy zrobić coś lepiej. Myślę, że każdy koncert dla mnie jest w ogóle wyzwaniem i nowością, ponieważ to są zawsze nowi ludzie i ja się zawsze denerwuję. Zawsze się denerwuję tym, czy ja akurat do tej grupy, która przyjdzie z tym konkretnym ładunkiem emocjonalnym, trafię, czy akurat spełnię ich oczekiwania od konkretnego koncertu, tak? Bo przed koncertami wrzucamy plakaty. Ktoś jak widzi plakat ze zdjęciem, to on sobie już wyrabia opinię pewną na mój temat. Jak odpali sobie na YouTubie piosenkę, on już sobie tam wymyśla, jak ten koncert może wyglądać, czego się może spodziewać. I największy stres dla mnie to jest to, żeby do tych ludzi po prostu trafić tak, jak oni by chcieli, żeby oni wyszli zadowoleni, wzruszeni. Ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby ktoś był niezadowolony, chyba że mi o tym nie powiedział. Także...
1: A jakie gatunki muzyczne ciebie fascynują jako słuchaczkę? Czy to, co grasz, to, co śpiewasz, jest spójne z tym, czego słuchasz na co dzień?
9: Bardzo, bardzo często jest spójne, ale też wiem, że mój instrument na troszkę mniej niż mi pozwala, niż bym chciała. Po prostu lepiej brzmię w rzeczach delikatniejszych, bardziej lirycznych i w takich miłosno-rockowych. Natomiast Led Zeppelin, muzyka rockowa, bardzo. Rock połączony z symfonią, to jest niesamowite dla mnie. I mam takie marzenie, żeby zrobić duży projekt, taką płytę w ogóle kiedyś, ale rynek się zmienia, dziś się czasami nie opłaca robić płyty mogą robić artyści o nazwisku Podsiadło, żeby te płyty się sprzedały, a mi zależy na tym, żeby zrobić projekt, utwory, kilka utworów właśnie w takim klimacie, tylko że to, czym my się zachwycamy, to jest wyprodukowane w Stanach i jak my wiemy, że to jest wyprodukowane w Stanach, to my się tym zachwycamy, ale jeżeli w Polsce powstają fantastyczne projekty, to my, to jednak polskie to nie jest tak fajne, jak to ze Stanów, nie? Więc mam nadzieję, że jeżeli to się ziści, to moje marzenie i uda się to stworzyć w takim właśnie wymiarze, to że to zostanie pozytywnie przyjęte, bo właśnie muzyka taka bardzo, bardzo rockowa. Gitarzyści, z których wychodzą muzyczne demony na scenie, połączenie ze skrzypkami, którzy tam już mają zadyszkę, bo te aranżacje są tak pokićkane, to mi się marzy.
1: A masz za sobą jakieś takie wyjątkowe dla ciebie osobiście współprace muzyczne, które wspominasz jakoś tak

0: jednocześnie ta sama Monika, ale cały czas inna Monika. I ja jestem zachwycona, jak na nią patrzę i jak jej słucham, więc duet z nią na pewno bardzo był dla mnie taki przełomowy, bo ja wtedy po prostu muzycznie dojrzewałam i było to dla mnie ważne, żeby mieć u boku osobę, która mi powie, możesz, rób. Musisz po prostu robić i wtedy zaczniesz się uczyć, czego potrzebujesz, co ci się podoba i czego chcesz. I masz ode mnie zgodę na śpiewanie mojej piosenki, powiedziała mi, więc ja mówię, no to fantastycznie. Była bardzo dla mnie dobra na tych warsztatach. Bardzo dużo się od niej nauczyłam, byłam okropnie zdenerwowana, a ona mnie właśnie przytuliła i fizycznie, i muzycznie. I to było dla mnie bardzo ważne. Dziękuję jej za to dzisiaj. Zawsze i wszędzie, a jak trafi gdzieś, będzie jechała na koncert i posłucha sobie Eski, to myślę, że jej się też zrobi miło.
1: Wracając jeszcze do takich naszych lokalnych trochę bardziej akcentów, czy Szczecinek, może ludzie, może otoczenie miały jakiś wpływ na twoją twórczość albo na twoją ścieżkę tutaj?
0: Myślę, że ogromny, dlatego że ja jestem spod Szczecinka. Ja się tu wychowałam, tutaj ludzie przychodzą aktualnie na moje koncerty, ja się z nimi znam, oni obserwowali ten mój rozwój, jak ja się zmieniałam na przestrzeni lat. Dostałam ogromne wsparcie od władz, jeśli chodzi o Opole też. Nie mam się naprawdę do czego przyczepić. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj grać i że ludzie przychodzą, że spotykam się z pozytywnymi opiniami, że ten uścisk dłoni jest zawsze serdeczny. To jest niesamowite, bo u siebie jest taka teoria, że u siebie jest czasami najtrudniej dokonać tych niemożliwych subiektywnie dla siebie rzeczy. A ja się spotykam z naprawdę ogromnym sercem i nie mam na co narzekać.
1: Ja pamiętam, przecież miałyśmy okazję za czasów szkolnych stanąć razem na scenie.
0: Ja to dobrze wspominam.
1: Ja to wspominam po prostu fantastycznie. Te godziny prób, przygotowania, tutaj jakieś zmiany, w ogóle ta atmosfera w szkole, która się wtedy
0: budowała. Ale pamiętasz, jakie to były nerwy?
1: Pamiętam, ale pamiętam też takie głosy, które pojawiały się gdzieś tam w kulorach. Jak mówiliśmy i nauczyciele to mówili, ta Daria to zobaczycie, my ją kiedyś zobaczymy w telewizji.
0: Tak było?
1: Było. Nie zmyślam.
0: Super, bardzo miło.
1: Tak, i właśnie myślę, że mieszkańcy Szczecinka teraz tak z dumą obserwują twój rozwój, no bo zobaczyć kogoś ze Szczecinka na wielkiej scenie w Opolu, no to ten gryf i jesiodr w naszych sercach aż płonie.
0: Bardzo mi jest miło, chociaż wiesz, to jest trochę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo zaczynałam, zobacz, od Szansy na sukces, od The Voice, tak? Potem się pojawiło Opole i tak naprawdę z każdym takim wydarzeniem emocje rosną, to jest taka, wiesz, sinusoida, emocje rosną, coś się wydarza i za chwilę te emocje opadają, no i co teraz? To nie jest tak, że takie Opole trwa lata i można się tą dopaminą cieszyć latami, tylko jak się, fajnie, że jest Opole, fajnie, że był Voice, ale potem się wraca do domu, opadają emocje i co ja mam teraz zrobić? Nad czym teraz pracować? Co ja teraz powinnam? Czym się teraz zająć, żeby tych ludzi przy sobie artystycznie utrzymać? To kosztuje też i czas, i energię, i dużo pieniędzy, żeby zrobić to dobrze.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Wiosna w lesie to nie tylko śpiew ptaków i pierwsza zieleń, ale też prawdziwy czas działania dla leśników. Sadzenie, zalesienia, odnowienia. Właśnie teraz leśnicy mają ręce pełne roboty, a o tajnikach prosto z lasu opowiedzieli mi Maciej Wiurek i Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Posłuchajcie. Wiosna, czyli sadzenie lasów.
4: Tak jest.
5: Kampania,
4: odnowieniowo-zalesieniowo.
5: Jak mówili starożytni Rosjanie. To znaczy jest coś takiego jak zalesienie i odnowienia i może znowu odczarujemy kolejne słowo, które gdzieś się pojawia w przestrzeni, a do końca nie wiemy, co to oznacza. Odnowienia są wtedy, kiedy gdzieś kiedyś był las i teraz na tej powierzchni, gdzie kiedyś był las, sadzimy na nowo, to są odnowienia. A jak sadzimy na takim przysłowiowym polu, czyli tam, gdzie kiedyś lasu nie było, to są zalesienia. I zarówno zalesienia, jak i odnowienia, to jest nasze święto wiosenne i wszystkie ręce na pokład pod tego, czy ten las zostanie dobrze posadzony, czy te sadzonki się przyjmą, nie będą wymagały poprawek, odpowiednio będą dostosowane gatunek do siedliska, bo to też jest cała nauka z tym związana, bo leśnicy są trochę jak lekarze. To też nie wszyscy wiedzą, że każdy z nas ma jakąś specjalizację. Zaczynamy wszyscy równo, tak jak lekarze tak samo, zaczynają od pierwszego roku na medycynie, tak samo my na leśnictwie, wcześniej w technikum leśnym, potem na wydziale leśnym, uczymy się podstawowych rzeczy, a potem każdy z nas specjalizuje się. Jest leśniczy szkółkarz, jest leśniczy hodowca, jest leśniczy ochotnik, ochroniarz, który zajmuje się szkodnikami, są leśniczowie, którzy zajmują się mapami, są ci, którzy zajmują się sprzedażą, ci, którzy zajmują się dronami. No tych specjalizacji jest mnóstwo i są też właśnie leśnicy hodowcy, czy leśnicy

0: piekłkarze, całą ich pasją życiową i zawodem jest wyprodukować jak najlepsze sadzonki. Potem te sadzonki trzeba odpowiednio posadzić, dobrać do miejsca i potem tą uprawę pielęgnować, żeby wyrosła i praktycznie przez całe życie drzewostanu, tam co 10 lat, tak mówiąc, trochę upraszczając, się zagląda i patrzy, co tam się dzieje ciekawego, czy trzeba gdzieś zainterweniować, czy pojawiły się jakieś grzyby, czy jakieś choroby, czy coś tutaj, jakieś owady, coś zadziałały, szkodniki i w tym lesie ciągle coś się dzieje. I to jest taka trochę, może powiedzieć, uprawa, ale rozłożona na lata, bo średnio tak sosnę wolno wyciąć dopiero jak ma 100 lat i to może też mało kto wie, że dziś jak ząb jest, drzewostan jest dojrzały, to on był sadzony w okolicach I wojny światowej. I gdzieś 4 pokolenie leśników musi pielęgnować ten las od momentu posadzenia do wycięcia, a na naszych terenach większość lasów było na piachach sadzonych, w takich ubogich ziemiach, gdzie urośnie tylko sosna i brzoza. I dlatego tak zwane bory, bo to też bór to jest tak, gdzie są iglaste drzewa, a las to tam, gdzie są liściaste w naszej nomenklaturze. I te nasze bory, pachnące żywicą, przestronne, jasne, bezpieczne, dlatego że ciągle tam ktoś pilnuje, żeby komuś na głowę coś nie spadło. Tego znowu nie zauważamy, ale gdzieś zawsze z tyłu jest jakiś człowiek, który odpowiada za jakiś kawałek lasu i jest leśnikiem specjalistą, który właśnie o niego dba, a więcej o sadzeniu powie Maciek.
1: Tak jest. My się cieszymy, że tyle akcji już się odbyło sadzenia i że tak wiele osób, szkół, też takich inicjatyw lokalnych, bo nie oszukujmy się, nadleśnictwa są często w małych miejscowościach różne, między innymi też i nasze nadleśnictwa, ale też i w Polsce. Tak więc zaangażowało się wiele osób, było różnych pomysłów, między innymi nasze wspólne sadzenia z Urzędem Marszałkowskim, gdzie udział brały 3 szkoły przeważnie duże. Tak więc przyjeżdżało wiele osób na powierzchnię, dzieciaki miały niesamowitą frajdę, a przy okazji spędziły trochę czasu na świeżym powietrzu. No i też wielu pracowników nadleśnic przystąpiło do takich czynności. Między innymi my też byliśmy jako pracownicy Biura Regionalnej Dyrekcji na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, gdzie mieliśmy 60-arową powierzchnię do odnowienia, tak więc też fajnie spędziliśmy czas i była okazja do takiej też integracji, ale też spędzenia na powierzchni czasu w taki typowo leśny sposób, w leśnej atmosferze, ze szpadlem w ręku i sadzonkami dęba.
0: Nie wiem, który, ja z rozrzewnieniem wspominam akcję wykopki, gdzie jako jeszcze dzieci w podstawówce czy w szkole średniej jeździliśmy na wykopki i na sadzenie lasu. Ja sobie, jak teraz policzę tak skromnie, to pierwsze te drzewa, które sadziłem, to dzisiaj mają ze 40 lat już. Ja już w lesie, który sam sadziłem, dzisiaj zbieram już grzyby. I to jest, i ten las ma już tak ponad 30 lat, już całkiem dorodny jest. I sobie patrzysz w tej perspektywie, że gdzieś kiedyś posadzisz jakieś drzewa, nawet jako młody człowiek, i ten czas ucieka, ucieka, ucieka, ty się czujesz cały czas tak samo, opakowanie się trochę zużywa, burgnąłeś okiem, nagle masz 50 lat i okazuje się, że coś po tobie zostało. Więc zachęcamy, proszę Państwa, sadźmy drzewa.
1: A też ciekawym rozwiązaniem jest, gdzie na przykład na takiej powierzchni, jak byliśmy, też takie gatunki biocenotyczne wsadzaliśmy. To nie, że tylko obsadzamy jednym gatunkiem, tylko troszeczkę urozmaicamy ten skład gatunkowy leśny, między innymi tutaj wiśnia była akurat. Tak więc no, ciekawe doświadczenia dla niektórych pracowników, gdzie tutaj na przykład działy księgowości czy działy infrastruktury miały troszeczkę okazję takiego typowego lasu liznąć, no bo nie oszukujmy się, tak jak Darek tu wspominał o leśnikach, mamy też w swoim zastępie ludzi, którzy też dbają o taką infrastrukturę związaną z lasem, między innymi o obiekty mostowe, drogowe, czyli tą kubaturówkę, która w lesie występuje, no żeby się czuć bezpiecznie, przemieszczać się w lesie, no też musi być odpowiednia infrastruktura i te osoby takie typowo techniczne i w biurze naszym, ale też i w nadleśnictwach dbają o to, tak, żeby ten stan był prawidłowy, żeby nic się tam złego nie działo i byśmy mogli swobodnie się przemieszczać, tak samo jak wszystkie dojazdy pożarowe, one muszą mieć odpowiednią specyfikację, odpowiedni stan techniczny, aby mogły też służyć między innymi służbom ratowniczym, które gdzieś jadą do akcji i muszą szybko dojechać, aby ten pożar w Zarzewiu ugasić. Tak więc, no mówię, jest wśród nas wielu, wielu pasjonatów i to jest akurat piękne, że pracujemy z takimi pasjonatami, bo to powiem szczerze, ja naszej pracy nie nazywam pracą, tylko ja idę po prostu do takiego miejsca, w którym nie wiem, kiedy mi nawet czas leci, tak więc tego pracą nie nazywam, po prostu pasja.
0: Dlatego mam nadzieję, że odkryliśmy trochę dla Państwa tego świata, który dla nas jest fascynujący. Ja bardzo przepraszam, bo my nie jesteśmy obiektywni, my jesteśmy bardzo subiektywnie nastawieni pozytywnie i się cieszę, że kiedy szukałem szkoły, to wybrałem dobrze i wiem, że przez to, co robię, to nie tylko odbijam kartę na zakładzie, tak mówiąc przysłowiowo, ale że ta moja praca ma jakiś sens i ona jest dla ludzi. I my jako urzędnicy państwowi musimy mieć tę świadomość, że my pracujemy, to Państwo nas zatrudniacie, że my pracujemy dla Was, bo las nie jest ani leśników, ani nikogo innego, las jest ludzi. Wy delegowaliście wąską grupę zawodową, bo nas, lasy to 1/3 Polski, a nas na cały kraj jest 20 parę tysięcy. To nie jest dużo. I ci ludzie w imieniu wszystkich Polaków, przepraszam, że tak górnolotnie to zabrzmiało, ale mają właśnie być po to, żebyśmy mieli co przekazać przyszłym pokoleniom, bo żeby wypielęgnować cały drzewostan, to potrzeba 4 pokolenia leśników. I jedni drugim przekazują tą taką pałeczkę pokoleniową i jedni od drugich chcą się uczyć i nie zawieść swoich poprzednich osobników i rozwijać się. I ta nowoczesność w domu i zagrodzie, jak tutaj trochę popowiadaliśmy, coraz więcej ciekawych rzeczy do lasu wkracza i ja się tego cieszę.
1: No i też taka ciekawostka, że też sztuczna inteligencja wkracza do lasów i my jesteśmy teraz na etapie niektórych szkoleń, aby tutaj taką sztuczną inteligencję również w naszej pracy wykorzystać. A to taka, mówię, ciekawostka. Wiem, że już niektóre osoby nawet od nas z biura i z nadleśnic jest po takich szkoleniach, tak więc ciekawy temat, który też zgłębiamy, no i zobaczymy, jak to się sprawdzi w naszej profesji.
2: Mniej więcej, jakie to mogą być tematy? W czym może wam pomóc sztuczna inteligencja?
1: No, między innymi potencjalne jakieś też i zagrożenia, kierunki, w których można też podążyć, których na przykład nie do końca my dostrzegamy tutaj, będąc na gruncie. Tak więc ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w takich naszych codziennych pracach, może i pewne działania przyspieszyć, tak? Takie typowo wąskie, które gdzieś nam na przykład zabierają dużo czasu, a tu za pomocą sztucznej inteligencji możemy między innymi troszeczkę przyspieszyć taki też i proces może i decyzyjny.
2: Jeszcze tutaj bardzo mnie intryguje, powiedzieliście, że każdy ma swoją specjalizację, a jaką specjalizację mają moi goście?
1: Ja się akurat zajmuję od wielu lat, a między innymi od 13 roku, jak przyszedłem do dyrekcji, zajmuję się projektami, które realizują Lasy Państwowe, między innymi projekt retencyjny, kiedyś oczyszczania terenów popoligonowych, projekty przyrodnicze, ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, no i też tematyka związaną z likwidacją szkód, bo nie oszukujmy się, mamy tak wiele różnych zdarzeń, drzewa różne szkody powodują, też się zajmuję likwidacją szkód, a od pewnego czasu jestem rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, no i działam tu wspólnie również z Darkiem.
0: Ja też przez wiele lat zajmowałem się mediami, co zresztą chyba słyszą Państwo, że jest to moja pasja, bo ja lubię mówić, lubię opowiadać, bardzo lubię język polski i tacy ludzie jak profesor Miodek są ważnymi osobami w moim życiu i staram się łączyć właśnie kulturę, bo jestem też pasjonatem historii, a moją specjalizacją również jest straż leśna, ponieważ jestem inspektorem straży leśnej, takim przełożonym policji leśnej, mówiąc, czy tam naszych forest ranger, strażników Teksasu, o których trochę tak żartobliwie mówię, ale z drugiej strony proszę wziąć też pod uwagę, że to nie jest prosta praca. Czy policjant, czy strażnik leśny, to jest taka osoba, która porusza się od zdarzenia, powiedzmy, trudnego do trudnego, mniej lub bardziej patologicznego, gdzie trzeba stanąć na takiej decyzji, gdzie ktoś złamał prawo i teraz trzeba być odpowiedzialnym, odpowiednio umieć poprowadzić taką procedurę, zareagować odpowiednio w małych rzeczach, skromnie, w dużych, z całą odpowiedzialnością, bo są, tak jak powiedziałem, rzeczy, gdzie obowiązuje zero tolerancji i to jest śmiecenie, to są pożary, to jest wandalizm, to są kradzieże i tutaj odpowiedzialni za mienie Skarbu Państwa po prostu, no, nie odpuścimy. No i są rzeczy związane z turystyką, ze społeczną funkcją lasu, bo las ma trzy funkcje. Ma funkcję gospodarczą, ponieważ jesteśmy za tym, aby dostarczyć drewno, jesteśmy odpowiedzialni, żeby dostarczyć drewno. Ma funkcję przyrodniczą, czyli musimy chronić wszystkie rzeczy, które tej ochrony wymagają. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie są ciekawe gatunki, tam, gdzie się rozwijają gatunki chronione, rzadkie. No i funkcję społeczną, bo las jest dla ludzi. Musimy teraz połączyć niemożliwe. I leśnik to jest taka osoba, która sprawy niemożliwe realizuje tam na dzień, dwa, cuda na wczoraj, bo każdy chce czegoś innego. Jedni chcą po lesie biegać, drudzi chcą po lesie jeździć, trzeci chcą używać tego lasu na różne sposoby, które czasami wzajemnie się wykluczają. A my musimy to wszystko jakoś pogodzić i tych wszystkich ludzi starać się docenić, potraktować poważnie, a jednocześnie pełnić swoją rolę, co nie jest proste, ale no jeśli nie ma w życiu wyzwań, to jest nuda, a my się raczej nie nudzimy.
2: Chyba najlepsze podsumowanie na naszą dzisiejszą rozmowę. Ja wam bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy i liczymy na kolejną.
0: Dziękujemy, dziękujemy. To zaszczyt być Państwa gościem.
1: Dasbur, trzymajcie się ciepło.
3: SK Szczecinek.
2: Przed nami 14. edycja najgłośniejszego festiwalu nad Trzesieckiem. Materia Fest wystartuje 28 sierpnia i potrwa 2 dni. A z Michałem Piesiakiem, organizatorem i wokalistą Materii, rozmawiała Natalia Błachowska.
4: W naszym studiu dzisiaj Michał Piesiak, jeden z twórców Materia Festu. Cześć.
5: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
4: 14. edycja Materia Festu przed nami. Jak ty się z tym czujesz?
5: Ja się czuję z tym bardzo dobrze. Przede wszystkim cieszę się, że ta idea, która kiedyś gdzieś tam została zaszczepiona, dalej się rozwija i trwa i nieprzerwanie. Możemy ten festiwal tutaj organizować, także to jest, myślę, taka budująca rzecz dla nas.
4: Przez Materia Fest przewinęły się naprawdę głośne gwiazdy, między innymi Behemoth, głośny w 2017 roku. Pamiętam ten koncert pod sceną. No, a w tym roku kogo będziemy mogli posłuchać?
5: W tym roku, no, też zespół z Polski będzie główną gwiazdą takiego samego w zasadzie kalibru jak Behemoth. Będzie to zespół Vader. Zagrają w sobotę, za to w piątek gwiazdą główną będzie zespół Lipali, który też jest zjawiskową sytuacją, bo się reaktywują po kilku latach jakby przerwy. Także liczymy na jakieś specjalne tutaj występy.
4: Nieodłącznym elementem Materia Festu już którąś edycję jest także przegląd kapel. Jak to wyglądało w zeszłym roku i jakiej frekwencji spodziewacie się w tym roku?
5: No, jeżeli chodzi o sam przegląd, jakby, to rzeczywiście jest to stały jakby element festiwalu, dlatego że pomyśleliśmy po prostu, żeby dać szansę młodym zespołom, tak jak my kiedyś byliśmy młodym zespołem. Jeździliśmy po różnych tam właśnie konkursach i to okazał się być jakby dobry sposób na zbieranie sobie jakby fanów po Polsce. No i to się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Generalnie co roku kilkadziesiąt zgłoszeń do tego konkursu przyjmujemy. Myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję na konkurs, będzie taka sama jak w poprzednich latach, albo i może lepsza. A jeżeli chodzi o samą publikę już festiwalową, no to spodziewamy się też sporej frekwencji, dlatego że bilety są zjawiskowo tanie w tym roku, więc myślę, że będzie to bardzo fajna impreza na zakończenie wakacji.
4: Materia Fest to jest taki czas na kalendarzu imprezowym naszego miasta, kiedy to Trzesiecko po prostu aż trzęsie się w posadach. Wszystko drży od tej głośnej muzyki. Chciałabym teraz zadać ci takie pytanie. Czy ty pamiętasz w ogóle pierwszą edycję Materia Festu? Bo ja osobiście pamiętam.
5: No pewnie, że pamiętam. To była edycja na Mysiej Wyspie jeszcze, nie? Wtedy z tą pierwszą edycją mi się kojarzy takie coś najbardziej, jakby jak sobie pierwsza myśl taka, która mi wpada do głowy, to jest to, że w zasadzie nie wiem, jak my to zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jakby żadnego doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy i w zasadzie, teraz tak analizuję, że to tak naprawdę wsparcie ludzi, którzy organizowali to od początku, czyli ludzie z Sapiku i ludzie z miasta, po prostu pomogli nam to dźwignąć i później jakby dzięki temu wsparciu mogliśmy tą formułę rozwijać.
4: Jak w twoich oczach, w oczach Michała z Materii, zmienił się Materia Fest przez tych 14 lat?
5: No, zmienił się, nie wiem czy sporo, ale na pewno staraliśmy się zawsze jakby dokładać jakieś tam kolejne rzeczy, czyli no zaczynaliśmy na początku od jednego dnia i kilku koncertów, a teraz mamy dwudniowy festiwal z polem namiotowym, z konkursem kapel, z koncertami gdzieś tam w przeszłości naprawdę gwiazd światowej klasy jakby, zresztą w tym roku tak samo. Także no to jest jakby, tak jak powiedziałem na początku, jest to takie budujące, że można w tym temacie, w tej materii ciągle coś tam rozwijać. Chociaż jakby jeżeli chodzi o samą formułę jakby i wygląd festiwalu, no to ostatecznie jest to festiwal muzyki gitarowej, więc pewnych rzeczy nie należy też zmieniać jakby, tylko zostać przy tym jakby od czego się zaczęło, ale rozwijać jakoś tak i urozmaicać imprezę. No i mam nadzieję, że ludzie też to dostrzegają.
4: Masz którąś edycję Materia Festu, którą wspominasz z takim największym sentymentem? Było jakieś takie wydarzenie, które najbardziej zapadło ci w pamięci?
5: Dla mnie jakby każdy najważniejszy moment i każdy jakby Materia Fest jest szczególny, dlatego że mi najbardziej zależy jakby na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą i wydadzą pieniądze na bilet, byli po prostu usatysfakcjonowani i ciężko jest mi wybrać jakiś jeden konkretny festiwal albo jakiś konkretny koncert jakby, który by mi najbardziej jakby się podobał, bo było tego naprawdę dużo na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zdecydowanie dla mnie jakby najważniejszym zawsze momentem tego festiwalu jest nawet nie sam nasz koncert i jego granie, tylko zawsze mam takie 2 czy 3 sekundy takiego czegoś, że sobie spojrzę wtedy na ludzi jakby przed sceną i to jest taka wtedy dla mnie wielka nagroda i satysfakcja, że możemy dać jakby taką też radość ludziom po prostu, że mogą przyjechać do fajnego miasta i pobawić się w przepięknym otoczeniu natury przy gitarowej muzyce. To jest coś, co jest dla mnie zawsze szczególnym i tak samo emocjonującym momentem od początku.
4: No właśnie, jeżeli chodzi o tę imprezę, no to ona ci teraz przeniosła właśnie pod wieżę Bismarcka i to jest takie miejsce, gdzie ja też jestem stałą bywalczynią tego festiwalu, więc wiem, że co roku od 14 lat jest ta sama ekipa pod tą sceną i to jest taki czas, kiedy właśnie wszyscy zjeżdżają się, mimo tego, że już nie mieszkają w Szczecinku, to zjeżdżają się na ten Materia Fest i przyjeżdżają właśnie po to, żeby posłuchać znowu naszej szczecineckiej materii, ale chyba jest jedna taka osoba, wasz szczególny gość, który zawsze stoi pod sceną na waszym koncercie, pani Maria. Myślę, że to jest twarz chyba Materia Festu dla tych ludzi, którzy są stałymi bywalcami tego festiwalu.
5: No myślę, że tak. Nasza mama, generalnie pozdrawiam naszą mamę i ściskam bardzo gorąco. Jakby, no rzeczywiście jest osobą bardzo taką otwartą i przez to wydaje mi się, że dużo ludzi też ją kojarzy, bo po prostu, no ona jakby jest bardzo otwartą osobą i przez to tak to właśnie wygląda. A poza tym mama nasza też wspierała nas od samego jakby początku istnienia zespołu i to jest jakby też dla nas takim dużym wsparciem po prostu i bardzo to doceniamy i w pewnym sensie jest to też członek naszego zespołu.
4: Tak, tak. Pani Maria jest taką cichą, taką energią, takim promyczkiem energii pod tą sceną. Tak. Zawsze tak promienieje na waszych koncertach. No właśnie, a z czego ty najbardziej czerpiesz podczas koncertów? Właśnie z publiki, z tego, że możesz zagrać, wyjść na scenę i pokazać swoją twórczość. Co ciebie najbardziej fascynuje w tych koncertach?
5: Myślę, że planowanie i później obserwowanie, jak ten plan jest wdrożony w życie. Jeżeli chodzi o nasz występ, to mam to na myśli właśnie, że zawsze gdzieś tam staramy się i muzycznie, i jakoś tam wizualnie zrobić coś specjalnego i, no i to jest dla mnie trochę zawsze stresujące, ale z drugiej strony też emocjonujące bardzo. No mówię, najlepszy dla mnie moment, najbardziej przyjemny to jest właśnie ta satysfakcja, jak widzę ją na twarzach u ludzi. No i też stały element generalnie z tego koncertu na Materia Feście. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeszcze ani razu nie udało mi się jakby zagrać koncertu na Materia Feście bez jakichś problemów technicznych. I zazwyczaj to są trudne dla mnie problemy, ale już się tak do tego przyzwyczaiłem, że coś się i tak zawsze stanie na tym koncercie, że już przestało mnie to też wytrącać z równowagi, a chodzi o jakieś takie dla muzyków strategiczne rzeczy, czyli na przykład, że przestają mi działać słuchawki, w których słyszę jakby odsłuch, czyli wszystko w zasadzie, no i muszę trochę grać na czuja, że tak powiem. Także są momenty bardzo wesołe, a są też momenty dużego potrzasku i konsternacji, także...
4: Klątwa Bismarcka.
5: Rzeczywiście, no ale to naprawdę nie są żarty, zawsze coś się dzieje. Ciekawe, co w tym roku się mi wydarzy.
4: Dobrze, to w takim razie słowem jeszcze końca podsumujmy sobie to, co wydarzy się tego lata nad Trzesieckiem. 14. edycja Materia Festu, koncert Lipali, koncert Wejdera, no ale poznamy dokładną datę.
5: Tak jest. Materia Fest odbędzie się 28 i 29 sierpnia w Szczecinku pod wieżą Bismarcka, także zapraszamy bardzo serdecznie. W piątek gwiazdą będzie Lipali, a w sobotę Wejder i do tego masa fajnej muzyki z Polski i konkurs kapel, także będzie się bardzo dużo działo. Jeżeli ktoś ma dalej, to będzie pole namiotowe, także zapraszamy serdecznie na spędzenie kilku nocy w Szczecinku.
3: SK Szczecinek.
2: Od lat udowadnia, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim ludzie i pomaganie innym. Andrzej Kowal to wyjątkowa postać szczecineckiego sportu od ponad 40 lat, angażująca się w działania na rzecz lokalnej społeczności i akcje charytatywne. Sam organizuje pomoc, inspiruje innych i pokazuje, że wielkie serce to najlepsza drużynowa siła. A już teraz posłuchajcie mojej rozmowy z panem Andrzejem.
6: W sumie od dzieciństwa, bo też pochodzę z rodziny wielodzietnej. Było nas 5 w domu. No i tak ja po prostu nie wiem, skąd to się wzięło, czy może po jakichś dziadkach czy pradziadkach, że zawsze mnie ciągnęło, żeby po prostu tak gdzieś pobiegać, gdzieś pójść, coś podwiedzać, coś zobaczyć. Inaczej jak inni, tak żeby nie siedzieć w domu, czy na przykład tam no, nudzić się, tylko po prostu coś nowego, gdzieś na podwórko, coś polecić, żeby zawsze wokół coś się działo. Zawsze zbierałem jakimś tam swoich tych kolegów, tych młodszych takich dzieciaków i zawsze coś tam organizowałem, coś tam opowiadałem. Zawsze miałem przy sobie pełną taką... no jak to się mówi, frekwencje, że zawsze dzieciaki przychodzili. No i tak później jak już, jak to się mówi, już do szkoły jak chodziłem, to też tam starałem się zawsze tam aktywnie uczestniczyć, chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, no a tam trochę gdzieś tam może w piłkę, może gdzieś tam, żeby po prostu do lasu na grzyby nieraz się wybierało, bo to takie były kiedyś tam czasy. No i później tak po skończeniu szkoły i tak dalej poszedłem do pracy. Pracowałem jako maszynista dosyć długo, bo ponad 40 lat. Ale to też się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, bo tam praca była taka na kolei świątki, piątki, jakby to powiedzieć. Przeważnie to się pracowało w nocy i ten dzień tam był wolny zawsze, także jak przyszło się z pracy, to żeby się zrelaksować, no to zawsze było tak, czy rower, czy grzyby, czy ryby, bo to też tak po prostu ja zawsze próbowałem wszystkiego, to nie tak, żeby po prostu zainteresować się jakąś jedną rzeczą, tylko zawsze mnie ciągnęło. A pójdę sobie, kupię sobie wędki, pójdę na ryby, opłacę kartę, zobaczę jak to jest, jak się łowi ryby. No i to też wszystko ciągało. No później tam się zaczęło z tym moim taką przygodą. W pracy też były, co roku były Mistrzostwa Polski Kolejarzy w lekkoatletyce. No to więc ja jako pracownik PKP, żeby prezentować zakład, no to więc jeździłem. No i się później okazało, że z roku na rok tam coraz byłem lepszy, bo dlatego, że jak człowiek od małego już się przyzwyczaił do tych różnych treningów, biegów, to już taką jakąś kondycję miał. No i zawsze jak tam pojechałem, to zawsze coś tam dla zakładu, jakieś punkty się zdobyło. No później tam no, parę lat temu przepracowałem, to by tam spotkało nieszczęście. Miałem taki tam przypadek losowy. No i po prostu byłem taki załamany, bo nie było pieniędzy dużo, żeby tam się po prostu podnieść, żeby na coś tam było. Pomogli mi ludzie, w ogóle koledzy z pracy, ludzie. Tam trochę mam taki żal żal do państwa, bo państwo nie pomogło wtedy na tamte czasy, bo byli tak, jak to się mniej zainteresowani, a ludzie, jak to się mówi, zorganizowali się, zrobili tam akcję i pomogli. No i ja tak od tamtej pory po prostu byłem bardzo wzruszony, jak mi to wszystko tam spłynęło raptem i od ludzi tak niespodziewanie, to ja powiedziałem, że ja dopóki będę żył, to będę pomagał, żeby po prostu się zrewanżować i, no i wiedzieć, jak to jest, jak ktoś po prostu potrzebuje pomocy, jest takie rozterce, a ktoś przyjdzie ze wsparciem, pomoże. To jest właśnie takie, bo to trzeba przeżyć, żeby później zrozumieć drugiego, jaka to jest potrzeba. Bo jeszcze tak krótko tutaj nawiążę, bo ja nie mówię dzisiaj tam złośliwie, ale jest taka znieczulica, bo z reguły ludzie patrzą, a mnie to nie dotyczy, mnie to nie potrzeba, to ja tam nie muszę pomagać. A tylu jest tam potrzebujących, to ja nie będę pomagać. Ale niech każdy pamięta to, że każdego, każdej chwili może coś spotkać. I wtedy zobaczy, jak to jest, poczuje tą taką wewnętrzną taką po prostu potrzebę, że co tu zrobić, żeby gdzieś jakiś tam fundusz czy budżet zdobyć tam na leczenie czy na rehabilitację. I wtedy to tak działa, bo dopóki ktoś tego nie przeżyje, nie odczuje na własnej, jak to się mówi, skórze, to nie zrozumie tego. I ja od tamtej pory już od 40 lat, tak jak córka ma, cały czas charytatywnie staram się pomagać. Wiadomo, no nie jestem, może nie mam za dużo pieniędzy, ale daję to z siebie, że po prostu, jak to się mówi, no inicjuję jakieś tam imprezy, jakieś akcje charytatywne. Też nie zawsze to się wiąże z tym, że dużo ludzi przychodzi, ale jest tak, że kto ma w rodzinie na przykład taką sytuację albo coś, to rozumieją, ludzie przychodzą. No i jak zobaczą, że jednak warto pomagać, że to się tak dzieje, że jednak, jak to się mówi, w grupie to jest siła, no to jednak ludzie przychodzą i się okazuje, że to jest potrzebne. Bo dużo jest tutaj też takich sytuacji, że ludzie wykorzystują to. Wykorzystują na przykład swoje dzieci, czy tam swoje sytuacje do innych potrzeb. A dlatego to też trzeba też uważać, jak się tam coś pomaga, żeby najpierw sprawdzić, zobaczyć, jak to jest, czy to faktycznie potrzeba jest. Ja mam taką koleżankę, taką Paulinkę, która ona jest tak w środowisku zorientowana i ona wie, jakie są potrzeby. Ale też czasami zdarzają się sytuacje, że właśnie ludzie wykorzystują i na inny cel. No także tutaj trzeba to po prostu, no zawsze jak się chce pomóc, to trzeba lepiej sprawdzić, zobaczyć. No i teraz też najlepiej by to było, jakby często były jakieś właśnie takie akcje jakieś tam promocyjne, propagowanie tego pomagania. Dlatego właśnie na tej podstawie, gdzie się to fakty przedstawia, udokumentuje się, że temu się pomogło i jeszcze jest fajnie, jak ci, którym się pomogło, oni przyjdą, powiedzą, że dzięki temu takiej akcji i tak dalej zdobyli tam te fundusze, czy tam coś nam pomogli. I to jest właśnie fajne. I dlatego dzięki właśnie mediom, że wy tu jesteście, że to propagujecie, że o tym mówicie, no to idzie to w eter właśnie i to nie tylko w Szczecinku, ale to też się też rozchodzi tam na Polskę, na kraj, jeszcze gdzieś dalej. I wtedy to po prostu widać, że coś się robi i to skutkuje, że te pieniądze, które się tam przekazuje, daje, to nie idzie na marne, tylko idzie na szczytny cel. Dlatego warto organizować takie coś, warto o tym mówić, tylko że po prostu mówię, to jest taki temat rzeka, że zawsze są różne potrzeby, i trzeba by było częściej o tym rozmawiać. No też, żeby to ludzi nie zanudzać, że tylko zbiórki, ale zmotywować ludzi, że jak na przykład jest akcja, żeby na przykład mieszkańców, czy w ogóle z innych tam okolic, żeby przystąpiła, przyjechała i brała w tym udział. Bo dlatego, że no mówię, że ludzie na przykład też nie zdają sobie sprawy, nie wiedzą, że gdzieś tam mieszkają dalej za Szczecinkiem, że takie są potrzeby, bo może nie mają swoich, a jak mają, to może też nie wiedzą, gdzie się z tym udać, żeby otrzymać pomoc. A tutaj właśnie jak takie rzeczy się robi, promuje się, mówi się o tym, to wtedy gdzieś to się roznosi, jaką się mówi, nawet taką pocztą pantoflową, no bo ja tam słyszałem, że tam w Szczecinku organizują taką akcję, to możemy dużo takiej akcji tutaj tutaj też było takich, nie tylko w Szczecinku. Po prostu zobaczyłem artykuł albo w internecie usłyszałem, że jest taka potrzeba. No to zaraz mi jakaś tam myśl padła, no to trzeba tam pojechać i coś zorganizować. No i dałem takiego swojego serdecznego kolegę, zadzwoniłem do niego, mówię: Filip, tam słuchaj, taka i taka sprawa. No to nie ma sprawy, siadamy w auto, jedziemy. No i już to się zaczęło. No i to żeśmy właśnie porozmawiali, zapytali tą osobę, co potrzeba, jak. Przyszliśmy tutaj do studia, do tych, jak to się mówi, rzucili hasło, że jest taka potrzeba i już się coś organizowało. Także naprawdę tutaj warto o tym mówić, bo jeżeli się nie mówi, tylko się tam między sobą, to nie ma tego echa tutaj takiego. Nie ma rozgłosu, bo nikt nie wie, tak? A tutaj tak jakby, bo was tutaj często widać właśnie, po mieście różne tematy poruszacie, to jest bardzo właśnie fajne, bo żyjecie tym miastem, kto się mówi, tym tematem Szczecinka, co tu jest potrzeba. Nie zawsze to jest temat jakiś tam, żeby o kogoś tam przedstawić, bo to idzie jakiś tam człowiek tam jakiś wysportowany czy jaki, nie, bo to się porusza takie tematy po prostu potrzebujące, bo na przykład tak jak ostatnio był temat zieleni w Szczecinku, czy jest za mało, czy za dużo, no to też tak było, że będzie 100 osób i każdy będzie miał inne zdanie, ale trzeba też to wypośrodkować, zrobić, a po drugie to ludzie niech się też zastanowią, jakby chcieli tej dużej zieleni, że o zieleń trzeba dbać, a to się wiąże z kosztami, trzeba to utrzymać. To nie jest takie, że on nasadzi drzewek albo coś zrobić, a kto będzie o to dbał? I później ci, no tak, nasadzili drzewek, a nikt o to nie dba. A to są koszty właśnie. I właśnie dlatego też nawet jakby taka była akcja, dobrze, przychodzi maj czy czerwiec, aha, ludzie się zejdą, zrobimy akcję charytatywną, dla miasta podlejemy charytatywnie drzewka. Albo tam coś posprzątamy, zrobimy. To jest takie od ludzi, dla nas, żeby to było ładnie. To też może taki być, no ale to jest taki temat trudny, no bo dzisiaj to tak ludzie mniej więcej patrzą, że no za darmo to nie bardzo tak pracować, nie? A nie to tak to wygląda, no bo ja to mówię tak szczerze, to nie jest tam wytykanie komuś czy coś, tylko to taka jest prawda. Na różnych ludzi się trafia i dlatego tak jest. Jeden reaguje tak, jeden reaguje tak. No to tak samo jak ze zbiórką pieniędzy. Jeden na złotówkę, no też jest dobrze, bo każdy nawet grosi, to też się liczy, tak jak mówi, ale ktoś tam na przykład ma większą sumę, płaci więcej. Ja powiem taki przykład, na przykład jak jechałem z kotakiem do Wachopolski i miałem tutaj taki problem, bo pisałem tam te podania do tych różnych firm i tak dalej, no żeby wesprzeć tą akcję, bo po prostu żeby zebrać trochę pieniędzy, bo samemu mi nie było stać, żeby to wszystko ogarnąć. I poszedłem do lodziarni, zaniosłem podanie i mówię, że mam taką akcję, potrzebuję trochę pieniędzy na tą akcję i tak, żeby to tam wesprzeć. No i mówi, nie ma problemu. Było takie założone konto na tą akcję. Ja na drugi dzień patrzę, jest na koncie. No to więc rano idę do tej lodziarni i wchodzę do drzwi. Mówi tak, jak mało, to ja dołożę. Z reguły jak się idzie, pertraktuje jakąś tam cenę, czy wynegocjować, to jest fajnie na początku, pijemy kawkę, rozmawiamy, no dobrze, pomożemy i później tak, no słuchaj Andrzeju, ja wpłacę te 20 tysięcy, ale co ja będę z tego miał? I to jest właśnie przykre, bo dlatego, że to jest akcja charytatywna, której chcesz pomóc i takie rzeczy to nie powinny się dziać, no to więc ja się obracam na pięcie i wychodzę.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Magda Dorożalska. Ich życie mogłoby być scenariuszem do filmu, akcji i komedii romantycznej. Zosia Zbożnik-Walkiewicz i Michał Walkiewicz, czyli Grupa Medyczna Drawsko. Miłość zrodzona z pasji, którą zarażają kolejne pokolenia. Z Radiem SK łączy ich coś więcej niż tylko muzyka. Spotkacie ich na SK Rider Show już 23 maja w Drawsku Pomorskim. A już teraz posłuchajcie rozmowy Natalii Błachowskiej z tymi wyjątkowymi gośćmi.
4: Wyjątkowy duet, a właściwie trio. Michał, Zosia Jelica, Walkiewicz. Ludzie, którzy łączą ogromną pasję do pomagania z działalnością edukacyjną i społeczną. Twórcy i członkowie Grupy Medycznej Drawsko, a prywatnie małżeństwo, którego historia mogłaby być scenariuszem do filmu. Cześć.
7: Witam serdecznie.
4: Skąd w ogóle pomysł na powstanie Grupy Medycznej Drawsko?
7: To myślę, że trzeba się zapytać twórcy, Michała.
8: To było w 2013, jak się nie mylę. Stworzyliśmy taką grupę, która się składała z uczniów liceum i głównie na początku jeździliśmy na zawody ratownicze. Ja wtedy robiłem ratownika medycznego, to znaczy uczyłem się na profilu ratownika medycznego. muzycznego i właśnie z tą młodzieżą tak nawiązałem taki kontakt i założyliśmy grupę.
4: Jak wyglądały właśnie wasze początki?
8: To były spotkania gdzieś właśnie w liceum w Drawsko-Pomorskim na sali sportowej i tam zgłębialiśmy wiedzę. Jeszcze wtedy współpracowaliśmy ściśle z Państwową Strażą Pożarną, od nich mieliśmy sprzęt ratowniczy. No i ta młodzież się uczyła, po czym startowała w jakichś tam zawodach PCK na przykład w Szczecinie albo no jakichś różnych takich ratowniczych. Potem to ewoluowało z roku na rok. Zaczęliśmy pisać projekty, pozyskiwać dofinansowania i robić z młodzieżą cały czas jakieś to coraz nowsze projekty. Tutaj Zosia może też powiedzieć.
7: W 2015 roku dołączyłam do grupy na słynne ćwiczenia Zamach 2015. No i potem, że tak powiem, się zaczęło. Robiliśmy różne projekty, nie tylko związane z pierwszą pomocą, ale to były naprawdę różne, między innymi Prepress Drawsko, gdzie przez 48 godzin maszerowaliśmy z całym, że tak powiem, rynsztunkiem. Był Medical Camp, to akurat medycznie, gdzie biwakowaliśmy przez kilka dni, dodatkowo uczyliśmy się pierwszej pomocy i mieliśmy taki przedsmak pracy w Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdzie Michał budził nas kilkakrotnie w nocy. Mieliśmy po prostu wyjazdy tak zwane, gdzie musieliśmy udzielać pomocy. Dodatkowo był też projekt Czad. Myślę, że na czasie temat, podczas którego udało nam się pozyskać 1000 czujników tlenku węgla, które rozdawaliśmy lokalnej społeczności. Oczywiście musieli się najpierw nauczyć pierwszej pomocy, potem dostawali ten darmowy czujnik. Także, że tak powiem, nasze spektrum działalności jest dosyć duże. Ostatnio też zaczęliśmy współpracować ściśle z policją. Założyliśmy grupę poszukiwawczą, także w przypadku zaginięcia osób staramy się wspierać tą naszą policję. Zaczęło się od Drawska, a teraz już powoli się rozszerza nasza działalność. W maju jeszcze mamy spotkanie z wojewódzką komendą, która też nas zaprosiła, także myślę, że nasza działalność jest naprawdę spora i się rozwijamy w różnych dziedzinach.
4: A kto dzisiaj tworzy tę grupę? To są bardziej zawodowcy czy pasjonaci?
7: Zaczęło się tak naprawdę od pasjonata Michała Walkiewicza, który gdzieś tam tą młodzież zaraża swoją taką charyzmą. Głównie są to właśnie uczniowie naszej klasy ratowniczej z liceum w Drawsko-Pomorskim, ale cieszy nas to, że ci z liceum wychodząc zostają lekarzami, strażakami, żołnierzami, wojskowymi i wracają do nas i działają razem z nami.
8: Może ja dodam, no w dniu dzisiejszym grupa medyczna Drawsko składa się z dwóch sekcji. To jest sekcja medyczna, ratownicza, czyli obstawy, zabezpieczenia gdzieś tam terenowe i poszukiwawcza, kiedy ktoś zaginie. Współpracujemy z policją, tak jak Zosia wcześniej wspomniała. I tutaj, zarówno w jednej i w drugiej grupie znajdują się nasi, że tak powiem, wychowankowie, którzy już dorośli i teraz są żołnierzami, tak jak Zosia mówiła. Mamy też jakichś tam policjantów świeżych w swojej ekipie. Są to ludzie, którzy po prostu wykonujemy telefon, zgadujemy się gdzieś na WhatsAppie, że jest taka i taka akcja, zbieramy się i działamy. W tą niedzielę mamy zabezpieczenie ratownicze na poligonie charytatywne. Po prostu zabezpieczamy to i będziemy pilnować bezpieczeństwa biegaczy.
7: Warto nadmienić, że zdecydowana większość naszych działań jest wolontaryjna. Zarówno jak i nasi, że tak powiem, wychowankowie, podopieczni. Robimy to wszystko wolontaryjnie. Myślę, że dzisiaj w dobie, że tak powiem, konsumpcjonizmu i tego wszystkiego, właśnie tego chcemy uczyć naszych dzieci, prywatnych dzieci i tych naszych wychowanków, że nie tylko pieniądze mają znaczenie, ale właśnie ten wolontariat i naprawdę i o każdej porze dnia i nocy potrafią się stawić za darmo i z nami działać.
4: Chyba ta grupa medyczna Drawsko to jest taka przestrzeń, w której nie tylko liczy się to pomaganie, czyli ratowanie życia, poszukiwanie, ale także właśnie taka integracja i działalność też społeczna.
7: Dokładnie, właśnie staramy się też uczyć naszych tych młodych, których gdzieś tam wypuszczamy w świat, takich naszych wartości, które myślę wydaje, że są bardzo fajne. Takim fajnym odzewem, co dla nas na przykład ostatnio było zakończenie maturzystów, którzy nas tam zaprosili i nam naprawdę bardzo fajnie od serca podziękowali i mają z nami taki kontakt, naprawdę, że zawsze też podkreślamy, że mogą do nas dzwonić i zawsze im pomożemy w różnych dziedzinach.
8: No i taka informacja zwrotna, jak zebraliśmy właśnie podczas tego pożegnania z nimi, że większość z nich idzie na lekarskie albo na ratownicze. To też jest taka fajna wiadomość, no bo jednak uczyliśmy się przez parę lat ratownictwa i teraz przyda im się to w szkole.
4: Wy po prostu chyba jesteście takimi ludźmi, którzy zarażają tą pasją.
7: Myślę, że to właśnie Michał jest głównie taką charyzmatyczną postacią, która ciągnie za sobą ludzi. Ja a propos tej przyszłości, to ja sama mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że idąc do liceum jeszcze nie miałam pojęcia, co chcę robić. Tak właściwie przypadkiem się w tej grupie medycznej znalazłam. No dziś jestem ratownikiem medycznym, pracuję na SOR-ze, jeżdżę karetką i spełniam się bardzo, jest to moją pasją.
4: Wy jako grupa medyczna Drawsko prowadzicie też szkolenia z pierwszej pomocy. Kto z nich korzysta najczęściej?
8: Oczywiście bardzo dużo zajęć przeprowadzamy dla najmłodszych, czyli odwiedzamy przedszkola, szkoły podstawowe, robimy jakieś tam takie happeningi całodniowe, na przykład, że dla całych szkół, ale także zdarza nam się szkolić kadry pedagogiczne, policję, straż pożarną, no różnie.
7: Ja też z doświadczenia powiem, że jak chodzimy do szkół, do podstawowych czy do przedszkoli, dzieci naprawdę bardzo szybko łapią pierwszą pomoc, wszystko zresztą bardzo szybko łapią. Nieraz tak nam się zdarza, że przeważnie co roku gdzieś tam odwiedzamy te placówki i nieraz z przedszkola na przykład przychodzą do szkoły i przychodzimy i oni mówią, że wszystko pamiętają, bo w tamtym roku pan był i nam pan wszystko mówił, także bardzo bym chciała, żeby kiedyś pierwsza pomoc naprawdę znalazła się jako lekcja obowiązkowa w szkole, bo z doświadczenia naprawdę wiem, że dzieci bardzo szybko łapią, a dobrze wiem, że pierwsza pomoc jest niestety, ale bardzo potrzebna i przydatna w życiu.
4: No właśnie, ona jest taka bardzo potrzebna, bardzo przydatna i myślę, że mówi się o niej coraz częściej, coraz głośniej i coraz szerzej. Czy wy na przestrzeni lat swojej działalności widzicie zmianę w świadomości ludzi?
8: Tak, widzimy też, no na podstawie tych szkoleń jest coraz więcej tych ratowników, którzy uczą tej pomocy i to też jest fajne i na pewno się przydaje ta wiedza. Na własnym przykładzie możemy to potwierdzić. Jeszcze zanim byliśmy małżeństwem, był incydent, w którym Zosia najechała na taki poważny wypadek drogowy. I akurat ja miałem służbę i przyjechałem i w sumie razem działaliśmy przy takich no, naprawdę poważnych obrażeniach u poszkodowanych. A myślę, że to jest chyba jedna z wielu przygód, które nas spotkały.
7: Kolejne było na przykład, jak jechaliśmy z naszym małym synem, miał 3 miesiące jeszcze do lekarza i najechaliśmy też na drodze na taki poważny wypadek. Byliśmy jednym z pierwszych ludzi, którzy najechali, też udzieliśmy pierwszej pomocy. Także o każdej porze dnia i nocy może się okazać najmniej najczęściej spodziewanym momencie, że ta pierwsza pomoc będzie potrzebna. Tak całe szczęście właśnie ta świadomość ludzi, zwłaszcza wśród młodych osób, wzrasta i tutaj akurat social media i gdzieś tam te kanały bardzo często pomagają w tym. Oprócz tych różnych treści, które się pojawiają, to też pojawiają się treści edukacyjne, co nas bardzo cieszy. No my też staramy się udostępniać wszystko związane z pierwszą pomocą, także myślę, że ta świadomość między innymi dzięki nam rośnie.
4: Czy zdarzyła wam się taka sytuacja albo jakaś historia w czasie waszej działalności, która tak szczególnie zapadła wam w pamięć?
7: Ja myślę, że na przykład mogę powiedzieć, że moją pierwszą reanimację przeprowadziłam właśnie też z Michałem i też Ala była wtedy z nami podczas takiego festynu w Sucieńcu, więc myślę, że to moja pierwsza reanimacja to chyba taka akcja, która na pewno zapadnie mi w pamięci.
8: No mi na pewno SK Rider Show, gdzie się zaręczyliśmy. To było bardziej stresujące niż ratowanie życia.
4: Do tego jeszcze przejdziemy. No ale właśnie te akcje chyba utwierdzają was w przekonaniu, że robicie coś naprawdę ważnego i naprawdę wy też w waszej lokalnej społeczności na terenie Drawskiej Złocieńca na pewno jesteście takimi bohaterami. Zresztą ty, Michał, zostałeś ostatnio odznaczony.
8: Tak. To miało związek z pewnym chłopcem, który zatruł się tlenkiem węgla i jego siostrzyczka młodsza po tej całej akcji, kiedy go wyratowaliśmy, narysowała pracę, w której nazwała mnie drawskim bohaterem. I przy odbiorze tej pracy podeszła do nas, powiedziała, że uratowałeś mojego brata, przytuliła mnie, podziękowała.
4: Michał, ty jeszcze jesteś, oprócz tego, że jesteś ratownikiem medycznym, to jesteś oficerem prasowym w Drawskiej Straży Pożarnej. Jak wygląda codzienność w tej roli?
8: Chwilowo mam przerwę, ale kiedy działałem, to byłem tym oficerem 24/7, czyli po każdej porze. Zosia już miała dosyć chwilami tego, ale musiałem wiedzieć, co dzieje się w powiecie i starałem się pracować z mediami na bieżąco, tak, żeby mieli te informacje. Jak to mówią, dobrze żyć z mediami.
4: No zdecydowanie.
8: A praca mi się podobała. No.
4: Was łączy nie tylko działalność, ale no także życie prywatne, więc opowiedzcie nam historię, jak wy się poznaliście.
7: No właśnie poznaliśmy się podczas tego pierwszego mojego zdarzenia, że tak powiem, zamach 2015, gdzie ja byłam pozorantem, a Michał był terrorystą, także może taki trochę syndrom sztokholmski, ale myślę, że przede wszystkim połączyła nas ta pasja do tego ratownictwa. Bardzo dużo, że tak powiem, tych akcji za nami, no właściwie to działamy już razem. Ile to będzie? 11 lat. Zawsze gdzieś tam się w tym rozumieliśmy. Śmiejemy się, że Michał mnie, tak powiem, wychował na swoje podobieństwo, jeżeli chodzi o ratownictwo, także bardzo dobrze się komunikujemy i dogadujemy w tej kwestii i tak jakoś poszło.
8: Długo się przyjaźniliśmy, ponad 5 lat, a potem to już no, pierwszej randki nie musieliśmy się stresować.
4: No właśnie, wy od początku wiedzieliście, że chcecie razem działać i pomagać innym?
7: Wyszło to bardzo naturalnie, mam wrażenie, że mówię, jak tylko, że tak powiem, zaciągnęłam się do tej grupy medycznej Drawsko i zobaczyłam, jakie to są działania. Nasza relacja, że tak powiem, naprawdę bardzo naturalnie wyszła i zawsze dobrze się dogadywaliśmy i dobrze nam się razem działało. Do dzisiaj zresztą.
4: A jak wygląda praca razem? No bo wy jesteście razem w pracy, jesteście potem razem w domu. To jest więcej plusów, czy raczej więcej wyzwań?
8: Więcej plusów dla mnie. Ja uwielbiam z moją żoną jeździć karetką, udzielać pomocy, rozumiemy się bez słów. I jako zespół naprawdę się dogadujemy. No wiadomo, no, czasami mamy odmienne zdania, ale szybko to prostujemy. Natomiast no, jeździłem też na karetce z innymi ratownikami i no, zawsze wybiorę moją żonę. Jednak mamy wypracowane swoje procedury, takie prywatnie, których się trzymaliśmy, stosowaliśmy i dlatego no, myślę, że ta praca wychodziła tak, jak należy.
7: Plusem jest właśnie też to, że Michał, jak wcześniej wspominałeś, jest strażakiem, więc bardzo często po prostu dzielimy się rolami. Powiedzmy, że ja tam sobie medycznie działam, on tak bardziej taktycznie, więc, że tak powiem, się bardzo dobrze uzupełniamy w tej kwestii. I tak jak mówiłam, no wychował mnie trochę na swoje podobieństwo, więc bardzo mamy podobny tok myślenia. Dodatkowo trzeba też podkreślić, że bardzo dużo, że tak powiem, o naszych akcjach rozmawiamy poza pracą. Wracając, czy jadąc do pracy, czy nawet gdzieś tam leżąc sobie wieczorami, dopracowujemy, doszlifowujemy, żeby być po prostu w tym jak najlepsi.
4: Czy wy kiedykolwiek wychodzicie ze swojej pracy?
7: Myślę, że nie. Staram się. Przychodzi nam to bardzo trudno, co trzeba przyznać, zwłaszcza, że nauczyliśmy też trochę naszą społeczność, że zawsze jesteśmy na każde zawołanie. Staramy się właśnie z dzieciakami naszymi gdzieś tam tego czasu więcej poświęcić, ale bywa trudno, nie ukrywam.
8: No, ale taki jest cel. Chcemy pokazywać poprawne wzorce osobowe zarówno i młodzieży, dzieciom w Drawsku, jak i własnym dzieciom, tak? Tutaj wspomnę fajną historię, bo Ala czasami na obstawę z nami ratownicze idzie, no i jest, że tak powiem, tym tragarzem, nosi torby ratownicze. Kiedyś była sytuacja, że piłkarz na meczu doznał urazu barku. No i biegniemy z Alą i Ala patrzy, ona patrzy się w drugą stronę i krzyczy do mnie, jest krew, jest krew? A ja mówię, nie, nie ma. A, to dobra. I się odwraca i podaje mi normalnie materiały do zapatrzenia rano.
4: Z Radiem SK łączy was coś więcej niż tylko nasza muzyka, no bo muszę zapytać o to wydarzenie. SK Rider Show, prawie 2 lata już minęły od tego, no ale to było takie wydarzenie, które się nam zapisało naprawdę złotymi zgłoskami w naszych pamięciach. Opowiedzcie, jak to było, Michał?
8: Z mojej strony na początku. Od samego rana już się stresowałem. Pierścionek zręczynowy schowany w specjalnej saszetce, czerwonej oczywiście. Tuż przed samym pokazem stoimy już na sygnałach, czekamy, bo to miało podczas pokazu się odbyć. I wszyscy właśnie w samochodzie pytali mnie, dlaczego ja taki zestresowany jestem. Co ty się tak stresujesz? Przed pokaz jak każdy inny. Ja troszeczkę gubiłem się w tym, co robię. Jeszcze dodatkowo przyszedł kolega ze straży, otworzył drzwi i cześć, co tam u ciebie? Wynosiłem, szybko go pogoniłem, no bo już stoimy przygotowani. Nie ukrywam, zaplanowałem sobie to, co powiem i udało mi się to powiedzieć przez ten mikrofon. Chwila była wzruszająca. Myślę, że później ciężko nam było się skupić na tej pierwszej pomocy w razie, ale całe szczęście nie mieliśmy żadnych incydentów.
4: Zosia, jak to wyglądało z twojej strony?
7: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to się wydarzyło podczas tego wydarzenia, no bo z Radiem SK też nas, że tak powiem, wiele łączy, no bo od wielu lat współpracujemy ściśle, że tak powiem. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że się nie spodziewałam, że to nastąpi, ale, że tak powiem, jedyne, co mnie właśnie dziwiło, to ten stres u Michała, no bo jednak my pracujemy pod presją od wielu lat i ten stres nie zawsze na nas tak wpływa, nie potrafimy sobie działać, a tego dnia był szczególnie zestresowany. No później już dowiedziałam się dlaczego.
4: Co jest fundamentem waszej relacji w pracy i w życiu?
7: Przyjaźń przede wszystkim.
8: Mhm. Jesteśmy tacy sami, jak to się kiedyś stwierdziła. Mamy bardzo podobne charaktery.
7: Czasami to potrafimy się ściąć przez to, ale całe szczęście koniec końców wypracowujemy gdzieś tam.
8: No od wielu lat gadamy ze sobą codziennie. Nawet jak się nie widzimy, to na telefonie siedzimy.
4: Słowem jeszcze tak zakończenie. Jakie macie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o wasze życie prywatne, zawodowe, grupa medyczna, Drawsko, jakieś najbliższe wydarzenia? No wiadomo, widzimy się na SK Rider Show 23 maja.
8: Oczywiście.
7: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich.
4: A oprócz tego, coś jeszcze planujecie w najbliższym czasie?
7: No prywatnie to zaczynamy budowę domu, także to trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy się nie pozabijali w trakcie. Dodatkowo no właśnie rozwijamy gdzieś tam tą grupę poszukiwawczą, gdzieś tam nam się to rozwija, jeżeli chodzi o grupę medyczną Drawsko. No i zależy nam, żeby dalej chyba szkolić tych naszych.
8: Gotowi jesteśmy właśnie na zaginięcie osób, tak? Że tak powiem, gotowi do udzielania tej pomocy, poszukiwania ich. To też jest bardzo skomplikowana praca logistycznie, to wszystko zaplanować i przeprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o tą sekcję medyczną, to zostawiliśmy sobie takie właśnie typu SK Rider Show. Największe wydarzenia, no i te chcemy zabezpieczać. Z reszty troszeczkę tak zaczęliśmy folgować, no bo tak jak Zosia mówi, mamy tu swoje plany i chcemy tego czasu trochę więcej też dla siebie.
4: To ja jeszcze dopytam o tę grupę poszukiwawczą. Co trzeba takiej grupie poszukiwawczej? Jakie umiejętności, ewentualnie jaki sprzęt? Jak wyglądają takie poszukiwania?
7: No przede wszystkim, tak powiem, no współpraca z policją, tak? No bo koniec końców to policja prowadzi wszystkie działania, więc dzięki tym porozumieniom, które zawarliśmy z komendami, możemy to działać. Jak tylko mają informację o jakimś zaginięciu, to wykonują ten telefon. My, że tak powiem, zbieramy grupę. Nie zawsze nam się udaje, bo czy mamy służbę, czy mamy dyżur, ale całe szczęście zawsze mamy jakichś kilku wolontariuszy, którzy z nami działają. Jedziemy na miejsce zdarzenia, zbieramy wywiad, mamy takie specjalne oprogramowanie Siron, który gdzieś tam wspiera te poszukiwania i całą akcję logistycznie, że tak powiem, my przeprowadzamy, tak? Zbieramy wszystkich policjantów, strażaków, oni skanują takie kody QR, dzięki temu widzimy, jaki teren został przeszukany, zbieramy wywiad z rodziną, no i staramy się jak najszybciej, że tak powiem, tą osobę odnaleźć.
8: Dzięki Sironowi obserwujemy tą akcję z góry. Widzimy, tak jak Zosia wcześniej wspomniała, jeżeli mamy zeskanowaną grupę, na przykład poszukiwaczom tam składającą się z 3 policjantów, to widzimy, jak oni się przemieszczają na mapce i jaki teren przeszukają. My dzielimy oczywiście teren na sektory, przydzielamy każdą grupę do danego sektora, wtedy wiemy, że dany teren został przeszukany. Nie ma takiego szukania w ciemno, tylko po prostu wszystko jest logistycznie zaplanowane.
4: Wy wspomnieliście przed chwilą, że jesteście tak naprawdę na każde wyzwanie. No to powiedzcie jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was znaleźć i jak do was dotrzeć.
7: No myślę, że głównym takim naszym kanałem to jest nasza strona na Facebooku. Gdzieś tam zawsze można napisać, zawsze staramy się odpisać. Jeżeli tylko możemy, to pomagamy, gdzieś tam współpracujemy. Jeszcze przede wszystkim chyba chciałabym podziękować naszym rodzicom, dziadkom, którzy też są na każde nasze zawołanie tak naprawdę, o każdej porze dnia i nocy, jak tylko się nadarzają jakieś poszukiwania. Pani Jola, pan Zbyszek, pani Agnieszka, pan Andrzej, nasi dziadkowie też naprawdę nas wspierają. Bez nich myślę, że nie bylibyśmy w stanie tyle rzeczy robić.
4: Czyli dziadkowie to też jest taka instytucja, która jest na każde zawołanie.
7: Oczywiście.
4: Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia na pewno na SK Rider Show.
9: Zapraszam na SK Rider Show.
3: SK Szczecinek.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kazbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to, to otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie. Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie Odlot Ściśle Tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: I po reklamie.

Obudza na 7 minut przed godziną 10, to jest Jazzy, to są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla Was mamy. Załatwiamy Wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj i jutro przez cały dzień takie bilety Wam rozdajemy i po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was, a wcześniej najnowsze newsy w SC.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca w Radiu Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
4: Szczecinek na czasie.
11: Natalia Błachowska, to będzie prawdziwie bajkowy dzień dziecka. 30 maja tereny rekreacyjne przy Osirze zamienią się w mini Disneyland pełen kolorów, muzyki i dobrej zabawy. Na dzieci będą czekać animacje, śnieżniczkowe atrakcje, muzyczno-balonowe show i wielkie piana party. Nie zabraknie także bajkowych postaci i specjalnych stref przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Organizatorzy zachęcają także do przebrania się. Podczas wydarzenia wybrane zostaną najlepsze bajkowe stroje. Start o godzinie 11, wstęp oczywiście wolny.
12: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
13: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w Esce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia,
0: a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz matę? Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na Biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
16: I po reklamie. SK.

załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy miks hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
13: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
12: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
14: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
15: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
14: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Może poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.

0: Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji. Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Pastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Szczecinek na czasie.
23: Natalia Błachowska, szykują się dwa dni pełne muzyki i festiwalowego klimatu. Od 24 lipca startuje Art Picnic Festival, który połączy koncerty ze sztuką i letnią atmosferą w najlepszym możliwym wydaniu. Na scenie pojawią się naprawdę mocne nazwiska. Pierwszego dnia wystąpią Andrzej Piaseczny i Grupson, a dzień później 25 lipca Kasia Kowalska oraz Warius Manks z Kasią Stankiewicz. To będzie weekend pełen znanych hitów, emocji, dobrej energii w pięknym otoczeniu.
24: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł. artykuł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
0: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
16: Obawiam się lektury, jaka może być.
17: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
24: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
21: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
22: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
21: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damianu Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: I po reklamie.
9: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic złego nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
8: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
7: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
9: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
7: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
10: Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu cnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i ryby.

0: moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie. Esko.

Minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błachowska, to propozycja dla tych, którzy lubią fotografię z klimatem i trochę bardziej artystyczne spojrzenie na świat. 29 maja w Galerii Sztuki Zamek odbędzie się wernisaż wystawy Niedostrzegalna codzienność autorstwa Łukasza Kilinowskiego. Artysta w swoich pracach pokazuje to, co często umyka nam w codziennym pośpiechu. Emocje, światło, detale i chwile, obok których zwykle przechodzimy obojętnie. To fotografie pełne nastroju, ciszy i niedopowiedzeń, które zatrzymują uwagę na dłużej.
11: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
12: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
11: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
13: To jest ekipa filmowa.
14: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
15: Jest rozłożone dużo rzeczy.
16: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
11: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki.
17: Hity na czasie radio.
11: Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak. Tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii. No w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Palipa i Physical Vesce. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2-1-1-5. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Eska. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2-1-1-5. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. 3 mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

stary, żeby mam strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: SK, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: SK. SK. Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym, to będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. No i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: cały czas. Oskar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Radio SK. Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Yeah!

minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
0: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
3: I twój znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
5: I po reklamie.
0: Szczecinek na czasie.
14: Natalia Błachowska, szykuje się idealne plany na spokojny letni poranek. 14 czerwca wraca targ śniadaniowy przy Centrum Konferencyjnym Zamek. Będzie dobra kawa, lokalne smaki i luźna atmosfera na świeżym powietrzu. To jest świetna okazja, żeby spotkać się ze znajomymi, zjeść coś dobrego i po prostu zwolnić na chwilę tempo. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, no i muzycznej niespodzianki. Przypominam, targ śniadaniowy 14 czerwca już startuje od godziny 10 i potrwa do 14.
15: Muzyką się żyje.
16: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego

numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

Yo, SK. No hesitation.

0: Lipa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminami.

0: ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: No, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Skoda.

Idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox. Dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoń otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
11: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
12: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
11: tak.
12: To jest mniej więcej
11: nie
12: to
11: znaczy,
12: samo.
11: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
10: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego Sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
7: And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar. Meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama. 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
7: Natalia Błachowska, szykuje się dzień pełen ruchu, muzyki i dobrej energii. Już za tydzień w sobotę w Szczecinku odbędzie się powiatowa gala ruchu. Na scenie pojawią się lokalni instruktorzy, grupy taneczne i sportowe, a gościem specjalnym będzie certyfikowana instruktorka Zumba Fitness Izabela Kiny. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią aktywność i pozytywną atmosferę. Podczas gali prowadzona będzie także zbiórka charytatywna na Mikołaja Rosińskiego. Start za tydzień w sobotę o godzinie 10 w hali sportowej przy zespole szkół numer 1.
8: Muzyką się żyje.
9: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka win od Gibsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka. SK.
9: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors. Ja jestem. Ja to tak w gratisie. Mati Fuczyło, cześć.

Ej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zane, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko. Więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hailey May i Closure.

0: Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia-Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey, to już za chwilę.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie orkiestra 2026. To ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19. To jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne, i polskie ustne, i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
22: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
21: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kaz Bałagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień, w sobotę, w Uniejowie. Potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
23: Imprezka. Imprezka.
21: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio SK. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Fuczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami, ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Ja podziwiam Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest salon meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Szczecinek, ulica Strażacka 3A.
1: Autopromocja.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu. W każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki. Tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenteri, Espresso.

0: Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was, i wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę. SK.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
4: Natalia Błachowska, to będzie coś dla wszystkich, którzy kochają zwierzaki i dobrą atmosferę. 24 maja na Stadionie Lechii odbędzie się trzecia już wystawa psów nierasowych. To wydarzenie promuje adopcję czworonogów i odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami, a na miejscu będzie można poznać psiaki ze szczecineckiego schroniska, a także zobaczyć pokazy i wziąć udział w zabawach. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej, atrakcji dla najmłodszych, no i miejsca do relaksu. Start o godzinie 13, więc warto wpaść całą rodziną.
5: Muzyką się żyje.
6: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć między innymi hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka. Imprezka.
6: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na esk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata, i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów "musimy pogadać". Uah.

Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko na innego rapera nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na SK.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

To Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy. A potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, no to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Szczecinek na czasie.
1: Natalia Błachowska, to będzie wieczór pełen dobrze znanych hitów i muzycznych wspomnień. 15 maja, czyli już za niecały tydzień, w Złocienieckim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert Niech Żyje Bal w wykonaniu zespołu El Banda. Na scenie usłyszymy nowe aranżacje utworów inspirowanych twórczością takich legend jak Perfect, Lady Punk, Czesław Niemen czy Maryla Rodowicz. Będzie trochę nostalgii, dużo energii i przeboje, które chyba zna każdy. To propozycja dla tych, którzy lubią polską muzykę i koncerty z klimatem. Start o godzinie 19.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia, a kawałek BDS-a i Mai Mecan Ciągle Tutaj Jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Wait So Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna, Who's That Chick? Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Faithless in Neurologin, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: A to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Sztygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy. Z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę. No bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny jest.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na esk.pl. Autopromo.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fest.